wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringów. Kazek z Seweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie do tych twych

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w kosz tam.
1: Znowu myślę o tobie, gdy przy ognisku leci heat waves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: pojawia się Ellie Goulding, pojawia się Illenium i pojawia się Piątek. Tak automatycznie. Możemy spróbować zagrać wam ten numer w poniedziałek. Ciekawe, czy tak
1: będzie. Czy też tak zadziała.
0: Będziemy mieli piątkowy nastrój. To jest RMF Max, tu jest Asia Majus, tu Irek Jakubek. Siemano, rano.
1: Dzisiaj mamy 8 dzień maja w kalendarzu i to jest dzień zwycięstwa, bo to właśnie dzisiaj, tylko 81 lat temu, wygraliśmy II wojnę światową.
0: Brawo my. Pozdro dla wszystkich, których dziadek też miał taki medal jak mój. Od Lublina do Berlina.

0: piątku w piątku. To jest właśnie ten numer. Upside Down, Boy, You Turn Me. I tak będziemy sobie nucić aż do wieczora.
1: Prezydent FIFA Fafarafa, Gianni Infantino, ten co o piłce światowej decyduje, powiedział, że ma wielkie marzenie. Chce, żeby spośród 211 krajów zrzeszonych w FIFA aż 50 mogło zostać mistrzami świata.
0: Świetnie.
1: Tak powiedział. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że wszyscy robią wszystko, by Polska została kiedyś triumfatorem mundialu.
0: Max. No tylko najtrudniej jest przekonać do tego planu piłkarzy.
1: Pracujemy nad tym.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: my też się bujamy przy tym numerze.
1: Mokry i zimny czerwiec przed nami.
0: O jest.
1: Przynajmniej do połowy miesiąca pokazują nowe prognozy. Okresy zimna ze zwiększonymi opadami deszczu w całym kraju.
0: A przepraszam, jak deszcz, super, kochamy deszcz, więcej deszczu, pani pogodo i więcej informacji z regionu o 6:00 teraz u nas.
2: Konkrety już od pierwszej sekundy we Fleszu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Właśnie minęły 2 lata urzędowania Agaty Wojdy na stanowisku prezydenta Kielc. Od tego tematu zaczynamy i podsumowujemy ten okres. Co się udało?
3: Rozpoczęcie poważnych procesów tworzenia w Kielcach terenów inwestycyjnych i drugi element, bardzo duża intensywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 400 milionów złotych w ciągu tych 2 lat.
2: Tak mówi o swoich sukcesach prezydent Agata Wojda i dodaje:
3: to jak patrzę na 24 elektryczne autobusy, które parkują przy dworcu autobusowym, to czuję autentyczne poczucie dumy i myślę, że mieszkańcy poczują to samo, ale przede wszystkim zwiększony komfort podróżowania, jak jeszcze mają te autobusy, wyjadą na ulicę naszego miasta.
2: Ale żeby nie było tak kolorowo, pytamy o to, co się nie udało. Agata Wojda mówi o opóźnieniu w rozpoczęciu dużych projektów, jak choćby budowę inkubatora przedsiębiorczości, który powstać ma przy krakowskiej Rogatce.
3: Bez mała chyba 5 miesięcy jesteśmy w Krajowej Izbie Odwoławczej z procesem wyłonienia wykonawcy przygotowania projektu budowlanego. Mamy też taką wewnętrzną irytację związaną z tym, że chcielibyśmy, żeby to było szybciej, mocniej, żeby te procesy ruszyły z kopyta.
2: Pytana o porażki, prezydent dodaje też:
3: pewnie kilka nie najlepszych, nie najszczęśliwszych decyzji, jeśli chodzi o współpracowników, o personalia.
2: W tle są kontrowersje wokół odwołanego już wiceprezydenta Bartłomieja Zapały, ale także nieudana współpraca ze środowiskiem Macieja Bursztajna.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Teraz w kilku słowach o tym, co w Busku. Tam podpisano list intencyjny dotyczący wspólnych działań samorządów na rzecz budowy nowej linii kolejowej Kraków-Proszowice-Busko-Zdrój. W inicjatywę zaangażowały się gminy, powiaty oraz województwa świętokrzyskie i małopolskie. Porozumienie ma uporządkować współpracę i wyznaczyć jej dalszy kierunek. Jesteśmy także na bieżąco z tym, co w okolicach Kielc. Za nami kolejne spotkanie projektantów z mieszkańcami w sprawie planowanej budowy obwodnicy Brzezin i Radkowic. O inwestycje walczą mieszkańcy. Obecnie ruch ciężkich pojazdów w Brzezinach i Radkowicach jest duży, a może być jeszcze większy, gdy w Kielcach na dobre ruszy budowa trasy S74.
5: Jest to potężna obawa, że tak się może stać. Nie chciałbym tu dolewać oliwy do ognia, ale obwodnica Kielc powinna być obwodnicą Kielc, a nie przez środek miasta. Wtedy nie mielibyśmy tego problemu, który będzie również dla naszej gminy, dlatego że gdyby to była obwodnica, wystarczyło dobudować tylko północno-wschodnią część do węzła północ i mieliśmy połączyć siódemką, byłoby bez problemu.
2: Mówił nam burmistrz Morawicy Marian Buras. Na koniec błyskawicznie o tym, co planuje skarżyski magistrat. Tam ruszył przetarg na budowę nowoczesnego Orlika przy szkole numer 7. Na osiedlu przydworcowym powstaną nowe boiska ze sztuczną trawą i bieżnia z bezpieczną nawierzchnią. Jak dowiedziało się RMF Max, ten nowy kompleks powinien być gotowy przed końcem roku.

0: I jak co dzień do pracy słem, a tu nagle taka fajna piosenka. 8 minut po godzinie 6, hity na maksa są u nas w RMF Max.
1: I dzień dobry na maksa, mówimy wam my, Asia Meus, Irek Jakubek, cześć ten piątek.
0: I to muszę wam powiedzieć, że jeszcze przed chwilą to była moja po prostu koleżanka z pracy, Asia Meus, ale tak. Teraz mogę nazywać cię boginią Asią Meus.
1: Możesz mnie nazywać jak chcesz.
0: Jesteśmy wyraźnie wzruszeni tym, że przynajmniej na południu Polski wreszcie zaczął padać deszcz i to nam się bardzo podoba, bo susza jest niemiłosierna.
1: Tak, i nie musicie wcale mi dziękować.
0: I dlaczego musimy dziękować
1: Asi? Musimy.
0: Dziękujemy się, Asiu.
1: Umyłam wczoraj wszystkie okna w domu. Wszystkie.
0: Okna. Kto wszystkie. Myje okna tydzień po majówce? Tylko ktoś, komu na sercu leży sprawa deszczu w całym kraju.
1: Właśnie.
0: Bo wiadomo, umyjesz okna albo umyjesz auto, od razu zaczyna
1: padać. Nie, auto nie działa. To muszą być okna.
0: Aśka mieszka w szklarni, także wiecie, to jest trudny temat.

0: RMF Max z numerem idealnym do waszych samochodowych głośników. W sam raz na podróż na przykład do pracy o tej wczesnej porze, 6:16 na zegarach.
1: I pół, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego dzisiaj wcześniej wyjechałem, a jestem spóźniony, to na pewno nie wina deszczu, to nie wina pogody, to być może wina oszczędności. Bo jak ktoś ma elektryczny samochód, to tak wolniej trochę, że tak powiem, się zbiera, żeby mu na dół, nie śmiej się, że ja nie mam, ale
0: ja też nie mam.
1: Ale nie śmiej się, mówię w imieniu tych, którzy mają i już nie mogą się doczekać. Słuchajcie, wraca temat elektrycznego polskiego samochodu.
0: Tak, ma być nowy polski elektryczny samochód. Nie, żebyśmy już jakiś mieli, ale ma być nowy. Nie będzie to Izera i ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.
1: W 2029 roku, liczone w latach słonecznych najprawdopodobniej. One trwają trochę dłużej niż te nasze ziemskie. Tak tylko mówię, żeby się nie trzeba było tłumaczyć, nie? Że 2029 miało być, a będzie trójka zamiast tej dwójki, niestety z przodu. 3029.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde, o kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
0: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

0: Bardzo się lubimy z Black Eyed Peas, zwłaszcza o 6:30, ale posłuchajcie, jak ona pięknie brzmi, wchodzi do nas pani Ala. Yeah, w tej srebrnej zbroi. I mówi, Eurowizja jest nasza. Módlcie się za mnie, ludzie w Polsce, módlcie się. Yeah.
1: Może się okazać, że naszej Alicji Szemplińskiej, bo to jest nasza reprezentantka polska, nie będzie potrzebna żadna modlitwa, bo ten numer, jak piszą internauci w komentarzach, jest w ogóle znakomity.
0: Przypomniał mi, że muszę zrobić pranie dzisiaj, przepraszam. Co będziesz robił dzisiaj?
1: 12 maja trzymamy za Alek kciuki w pierwszym półfinale Eurowizji.
0: Wszyscy cały maj.

0: Bardzo dobry zestaw słów na piątek. Piątek i loko się super łączą.
1: Ekstra 22 minuty i godzina 7 z wami od rana. RMF Max i zadyma w Łodzi. Zadyma w Łodzi na pokładzie Elki, samochodu nauki jazdy. Okazuje się, że jeden kierowca w Łodzi zwrócił uwagę instruktorowi nauki jazdy, że ten, ucząc młodego kursanta, rozmawiał przez telefon komórkowy i zmieniał przy okazji biegi.
0: Czyli jechał w jednej ręce miał telefon, a w drugiej zmieniał biegi.
1: Tak, miał jeszcze usta, nakrzyczał na tamtego kierowcę, potem panowie wysiedli.
0: Potem pięści.
1: I zadyma i tak dalej. Także jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie wam, jeżeli przykujecie się do kursu nauki jazdy, proponował wersję premium, jeżeli chodzi o kurs, tak żeby można było doświadczyć naprawdę wszystkich sytuacji na polskich drogach, na wszelki wypadek się nie guźcie, nie? A tak na wszelki wypadek. Bezpiecznej i szerokiej drogi dla każdego, kto o poranku słucha RMF Max. 21 minut przed godziną 7.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: Dajcie sobie zatankować energią wasze piątkowe akumulatorki, tak żeby śmigła, które macie, wiecie gdzie, żeby zdążyć, kręciły się jeszcze szybciej.
1: Te śmigła też.
0: Też. 10 minut i godzina 7. Operatorzy śmigła, Asia Meus i Irek Jakubek. Fru! Na całego poranek na maksa. Wiecie, wiemy, że to lubicie. Oj tak.
1: Wiemy też, kim chcą zostać dzieci, zwłaszcza dzieci. Te dzieci takie uzdolnione, szeroko rozumiane jako uzdolnione dzieci.
0: Influencerami, tiktokerami.
1: Nie, w ogóle nie. To już teraz jest passé. Teraz dzieci chcą być cukiernikiem. Albo policjantem,
0: ekstra,
1: piekarzem,
0: ekstra,
1: agentem ubezpieczeniowym.
0: Okej.
1: Okay. No.
0: A prezenterem programu porannego radiowego. Ej, dzieci, obudźcie się! To jest fajna robota.
1: Nikt na to nie wpadł, bo patrz, no.

0: Maxa. To jest to, co robi nam dzień. 4 minuty i 7.
1: A o 7 we Fleszu informacje drogowe. Krajowa 91 z utrudnieniami. No i będzie też flesz sportowy i prognoza pogody.
0: Ci, co chcą być dobrze poinformowani, słuchają RMF Max o poranku.
2: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Trwa nabór do 7 edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Krajowa 91 w Pomorskiem otwiera to poranne wydanie Flesza. Problemy na odcinku Pszczółki Gdańsk w pobliżu Pruszcza Gdańskiego może się teraz korkować. Osobówka wypadła z jezdni, wprowadzono ruch wahadłowy.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Tej nocy doszło do wymiany ognia między siłami USA a irańskim wojskiem w rejonie Cieśniny Ormus. Amerykańskie okręty odparły ataki, odpowiedziały uderzeniami na irańskie cele wojskowe. Prezydent USA przekazał stacji ABC News, że to, tu cytat, miłosne stuknięcie. I mimo nowej wymiany ognia z Iranem, zawieszenie broni nadal obowiązuje. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. A wojna na Bliskim Wschodzie odbija się na rynku lotniczym. Chorwacki narodowy przewoźnik Croatia Airlines odwołuje loty. To łącznie 900 rejsów. Powodem jest wzrost cen paliw. Redukcja dotyczy połączeń zaplanowanych na przyszły kwartał, czyli od lipca do września. A dziś w stolicy zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski. Bruksela w ramach SAFE ma na razie wypłacić 15-procentową zaliczkę. To 6,5 miliarda euro.
3: Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii.
2: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. Polska może otrzymać nawet 190 milionów złotych w nisko oprocentowanych pożyczkach. Uroczystość podpisania umowy o 13.30 w siedzibie kancelarii premiera. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż po tym prognoza pogody. Bądźcie z nami. Aston Villa w finale Ligi Europy ograła Nottingham Forest 4-0 dla ekipy Mattiego Kesha. To pierwszy finał europejskich rozgrywek od 1982 roku. A w Sosnowcu wczoraj popisali się nasi hokeiści. Na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2. Dziś starcie z Litwą. Tymczasem w Spale trenują już nasi siatkarze. Szykują się do Ligi Narodów. 21-letni rozgrywający drużyny z Siedlec Marcel Bakaj podkreśla, że to dla niego okazja do wielkiego rozwoju.
4: Tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
2: A pierwszy turniej Ligi Narodów Polacy rozegrają w czerwcu. Jeżeli uznamy, że piątek to jest wstęp do weekendu, no to średnio się zaczyna, dlatego że dziś w wielu miejscach mają dominować chmury i te chmury przyniosą opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Te burze pojawią się głównie na południu i na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie może się odrobinę przejaśniać w ciągu dnia. Będą też jakieś takie krótkie rozpogodzenia. Na termometrach trochę mniej niż ostatnio. 11 stopni z plusem w Trójmieście. 15 w Warszawie, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim. 16 to Katowice i 19 Rzeszów.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: O, 7 minut po godzinie 7, słuchajcie tego.
1: 7 po 7!
0: 7 po 7, słuchajcie, są miejsca, gdzie 7-7 znaczy więcej niż 6-7.
1: Koniecznie pomyślicie sobie życzenie, jeszcze macie parę sekund.
0: Powiecie, jak jest 7-7, 8-8, 9-9, to Asia wtedy ma naprawdę dobry moment, w którym na przykład dzisiaj o co prosimy, bo ja bym poprosił o tańsze truskawki. Tańsze truskawki,
1: słuchajcie. Przyda się wszystkim.
0: W truskawkowym studiu RMF Max o poranku niech pachnie truskawkami także we waszych domach.
1: Ach, no niech pachnie, bo tanio to w tym roku raczej nie będzie, mówią plantatorzy. Pogoda, przymrozki, tu susza, tam znowu za mokro i truskawka polska na ten moment drogo, 32 zł mniej więcej za kilogram.
0: To wcale nie jest drogo. Jak wiesz, nie? Dlaczego tak mówisz, że to jest drogo?
1: No, drogo jest.
0: A 30 zł za truskawkę, drogo, bo jeszcze nie wiesz, ile będą kosztowały truskawki u Magdy Gessler. Zazwyczaj 4 razy więcej niż normalnie. O, drogo, 120. Pokroić panów plasterki? Nie, dziękuję. Popatrzę sobie tylko.

0: Wiemy, że to jest jeden z waszych ulubionych numerów na piątkowy poranek, dlatego wam go gramy z taką przyjemnością tu w RMF Max. Body Talk i Ale Farbe.
1: Oj tak, jakie macie dzisiaj piątkowe emocje? Co tam z piąteczek w drodze do pracy? Takie jedno słowo, które dokładnie określa ten piąteczek, to będzie przepustka do gry o 300 wy.
0: To słowo, które wam teraz spadnie do głowy, które opisuje wasz piątek, wysyłacie SMS-owo pod numer 3001 3001, bez żadnych ekstra kosztów. Jak napiszecie dwa słowa, to też się nie obrazimy, ale jak będzie jedno, to będzie super.
1: Wiesz, jakie ja mam dzisiaj słowo?
0: Ojej, boję się.
1: Imię mam dzisiaj, Ksawery. Podszedł do mnie wczoraj na korytarzu radiowym, mówi: Pan Irek z radia? Jezu, pozdrowi mnie pan przez radio. Ja mówię: Ksawery. A Ksawery: nie ma pan psychy, żeby mnie pozdrowić.
0: O, Ksawery, tak się nie bawimy.
1: Dobrego dnia w szkole dla wszystkich, którzy teraz jadą ze swoją ekipą w samochodzie. Pozdrowienia. A jeżeli macie jedno inne słowo, które dokładnie określa wasz piątek, dajcie nam znać SMS-em 3001. Zagramy za chwilę o 300. 18 po 7.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKRUK w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKRUK. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
2: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Urodziny męża, leżenie koniczynka mokro.
1: Ale macie dobry piątek dzisiaj, fajnie.
0: Piątek jednym słowem, tak pisaliście SMS-owo na 3001, żeby tak jak Patrycja zagrać o 300. Wy się mano.
1: Cześć, Pati.
2: Cześć, witam was wszystkich jeszcze raz.
0: 29 minut po godzinie 7. Patrycja, jednym słowem twój dzień to...
2: Urlop!
1: O, dziewczyno, zaszalałaś! Na urlopie przyda się ekstra kaska, więc zapraszamy cię na wycieczkę po pieniądze.
0: Tak, a że startują juwenalia w całym kraju, więc będziemy w takiej ulubionej miejscowości wszystkich studentów, zwłaszcza tych z zagranicy.
1: Czyli jedziemy do Szczebrzeszyna.
0: Szczebrzeszyn.
1: Razem. I będziemy cię pytać, kto do Szczebrzeszyna ma dzisiaj bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem, dobra odpowiedź zostaje. Zostawiamy pieniądze, zła zabieramy.
0: Prostszą od Szczebrzeszyna nazwę ma tylko Brzysko-Żystewko. I to jest początek mojej trasy.
1: A ja jadę z miejscowości Dzierżążno. Kto ma bliżej, Patrycja?
0: Do Szczebrzeszyna. Asia czy Irek?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze, pięknie!
1: Wow, 300 wyobronione. Okej. Do Szczebrzeszyna ja jadę z uroczej miejscowości Jazgarzewszczyzna.
0: A ja pozdrawiam studentów z zagranicy, z Wytrzyszczki, skąd startuję, jadąc do Szczebrzeszyna.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Asia czy Irek?
2: Myślę, że Irek jeszcze raz.
1: Patrz. Jeszcze raz się pomyliłaś.
0: Dobrze, zapamiętaj tę odpowiedź na ostatnie pytanie. Bo ja do Szczebrzeszyna jadę z Rzeżęczyc.
1: A ja jadę z miejscowości Ejszeryszki.
0: Ryszki. Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: To pewnie Asia tym razem.
1: I
0: stuwa jest dla ciebie, bo tym razem bliżej miał Irek. Ale słuchaj, jak dostajesz stówę i sombra z dedykacją od poranka RMF Max, to masz super piątek, prawda? Na urlopie.
2: Tak, super.
0: Pozdrowienia, pięknego dnia.

0: A niech będzie, że ze specjalną dedykacją dla naszej branży beauty, która pewnie już pod salonami w pełnej gotowości przedweekendowo będzie przyjmować dzisiaj klientów i klientki.
1: Och tak, pogoda robi wszystko, żeby wam się włosy słabo układały, ale zaufajcie ekspertkom i one zrobią przynajmniej taką radość na waszej głowie, jak radość w głowie kierowców. Robi to, co widać teraz na wyświetlaczach przy stacjach benzynowych. 6, 4, 1, 7, 1, 7 to diesel, 7, 3, 7 to godzina.
0: Żeby się wam nie pomyliło przypadkiem.
1: Absolutnie.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: pewnie, że gramy White'a 2-1-1-5, bo do hitów na maksa to my mamy...
1: Nosa
0: i w sprawie nosa, 11 minut przed godziną 8, redaktor Joanna Meus.
2: Bo są nowe badania w sprawie nosa.
0: Nosa, mamy od tego ludzi, poczekaj.
1: Nosa.
2: Właśnie,
1: nosa.
2: Dziękuję, panie Mikel Telo. Okazuje się, że atrakcyjność naszego nosa...
0: Nosa.
2: Ma duże znaczenie i wpływa na to, jak nas postrzegają inni, bo jak masz taki nieatrakcyjny nos, to patrzą ci na usta.
0: A jak masz atrakcyjnego
1: nosa,
2: to wtedy długo patrzą ci na oczy, a raczej w oczy.
0: A czy najważniejsze jest, że jak nie masz tego atrakcyjnego za przeproszeniem
1: nosa,
0: to żeby odkryć w sobie coś, co masz atrakcyjnego i wtedy nikt ci nie będzie patrzył na tego.

0: Bardzo się lubimy z Katy Perry i jej Hot and Cold, ale wybacz Kaśka, w sprawie czy gorąco, czy zimno, to my mamy ekspertów w kraju nad Wisłą i sprawdzone prognozy pogody. One będą zaraz po fleszu RMF Max, który u nas punktualnie za 4 minuty.
1: A po 8:00 też fajnego dla was wszystkich. Będziemy rozdawać 4 wejściówki do parku rozrywki. Uhu. Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
6: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
5: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
6: Niemożliwe.
5: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
6: Sprawdźmy to.
5: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: all night. What I know. Wyj głośniej.
1: Mi fan.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Na zegarach 8 to oznacza najnowsze informacje w skróconej formie. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Od wtorku strażacy próbują się uporać z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu działają strażacy, policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja trwa, polega na obecnie na dogaszaniu zarzewi ognia. Na szczęście tej nocy popadało, więc sytuacja zaczyna się stabilizować.
3: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
2: Mówił brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej. Nad kredytobiorcami w Polsce zawisło widmo podwyżek stóp procentowych. Informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na ten moment nie zakłada obniżek, a wszystkiemu winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
4: Perspektywa obniżki wydaje się małą, bardzo prawdopodobną. No bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej. Ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować.
2: Mówił wczoraj szef NBP. Tymczasem kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo dziś na stacjach paliw jest taniej. 95 kosztuje max 6,41 zł, czyli o 5 groszy mniej niż wczoraj. Olej napędowy stoi po 7,17 zł. W tym przypadku to jest 9-groszowy spadek. Zaglądamy jeszcze na polityczne podwórko, bo za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze stanowiska szefa BBN, przypomnijmy, zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami cały czas, a tuż po tym najnowsze informacje od synoptyków. A zaczynamy od piłki nożnej. Wice Europy Aston Villa rozbiła wczoraj Nottingham Forest 4-0 i zagra w finale to 20 maja w Stambule, a dziś 32 kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Starcie Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce o 18. No, sporo będzie działo się także na koszykarskim parkiecie. Rusza faza play-in Orlen Basket Ligi. Anwil Włocławek zmierzy się z Zastalem Zieloną Górą.
5: Na pewno będzie ciężki mecz. Na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Jedziemy walczyć o wszystko.
2: To Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu Zielona Góra. Start spotkania o 18, a o 11 na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek, nasza tenisistka. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 powalczy z Katie McNally. No, piątek niestety nie prezentuje się dobrze na tej pogodowej mapie, a przede wszystkim ze względu na temperaturę, bo maksymalnie dziś na termometrach od 10 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 w centrum kraju, do 19 na południu. Jeśli chodzi o chmury, one będą dominowały, raczej pojawią się też opady deszczu, a miejscami na przykład na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. Natomiast zachód kraju może dziś liczyć na rozpogodzenia w ciągu dnia. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale chwilami też powieje silniej. Jutro 18 stopni.
6: A teraz 4 po 8.

0: na głośnik mi tak robi, że ula la la la la. 8
1: to
0: minut.
1: Trudne.
0: 8 minut. Trudne. Ułożyć ładny rym do na z głośnikiem.
1: Zasłucha na.
0: Oczywiście.
1: Asia Meus było zapytać.
0: No. I słynna łagodność, Irek Jakubek. Tak, swój chłop wiecie jak jest.
1: Zapamiętajcie to imię.
0: Tak?
1: Wacław Milewski.
0: Pan Wacław.
1: Z Poznania. Pan Wacław ma 100 lat, skończył właśnie świeżutko.
0: Super.
1: I nadal pracuje w swoim warsztacie mechanicznym, który założył jak miał 19 lat.
0: Wow, i wcale nie dlatego dalej pracuje mimo 100 lat, że się dowiedział, ile by dostawał na emeryturze. Bo to lubi. A dobra wiadomość jest oczywiście, oprócz pozdrowień i dużego życzenia zdrówka dla pana Wacka, jest dobra wiadomość jest taka, że dziś jest piątek.
1: No.
0: A pan Wacław w weekend ma nieczynne. Mam nadzieję, że wy również. To jest Bledka. Zrobi nam jeszcze lepszy piątek.

0: jest numer z kategorii tych, których jak się raz rano posłucha, to przez cały dzień trudno się z nimi rozstać. Dlatego je wam gramy w RMF Max.
1: Cudownie, bądźcie z nami przez cały dzień, bo co krok i hity na maksa i wejścióweczki, na przykład 4 do parku rozrywki. Hello!
0: Odpalamy głosówki, wysyłamy je na Messengera RMF Max, a dzisiaj w temacie aktualnym dla całego kraju.
1: Aha, sezon kosiarkowo-ogrodowy ruszył, więc w porannym konkursie, bo tak nazywa się ta zabawa.
0: Bądź kosiarką.
1: Naprawdę?
0: No a nie?
1: Bądź kosiarką.
0: Bądź kosiarką i tą swoją kosiarkę, która u sąsiada albo w twoim ogrodzie już od rana pracować będzie pewnie jutro.
1: Tak.
0: Wyślij nam głosówkowo na Messengera RMF Max.
1: A jak mieszkasz w bloku, to tym bardziej wyślij siebie jako kosiarkę Messengerem RMF Max, bo 4 wejściówki do parku rozrywki być może będą twoje. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: 28 minut po godzinie 8. Dzisiaj w porannym konkursie łatwo nie było, bo by zdobyć wejściówki do Energylandii trzeba było stać się kosiarką.

0: Nie dam ci spać.
1: To jest Kuba, typowy kosiarz.
2: Można być też spalinową kosiarką jak Marcin.
1: O, proszę. Marcin jest nawet kosiarką żyłkową.
2: O, proszę.
1: W tej samej kategorii występuje u nas również Wiktoria. Pragnę zwrócić uwagę na BHP kosiarki Wiktorii. Jest nawet osłona na oczy. Super, super.
2: Wszystko tak, jak być powinno. A cztery wejściówki do Energylandii dzisiaj wędrują do...
1: Marka! Zapalił i ogarnął cały trawnik na waszym osiedlu jutro o 6 rano.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: A po weekendzie wejścióweczki do Energylandii, pewnie że cztery, oczywiście, że wracają gdzie?
2: Tu w RMF Max.
1: Pół do dziewiątej.
4: Jest druga, 05.
1: Pół do dziewiątej.

0: Playlista, która brzmi jak Weekend. Ona jest zawsze w piątek, a czasem już w czwartek po południu się ustrzeli taki wyjątkowy numer na antenie RMF Max.
1: Poproszę o duże brawa, bo mamy polski sukces, za czym się należy chwalić. Nasza polska miejscowość, Piwniczna Zdrój, właśnie pokonała ponad 11 tysięcy miast w Europie.
0: Brawo!
1: I wygrała w zestawieniu miasta najbardziej odpornego na zmiany klimatyczne.
0: Super.
1: Masa zieleni, jeszcze więcej błękitu, wszystko w Piwnicznej.
0: Piwniczna Zdrój, Małopolska, brawo Polska, super. Chcecie to poczuć, to powietrze odporne na zmiany klimatu i w ten weekend do Piwnicznej Zdroju nie dacie rady?
1: No.
0: Przyjechać, nic nie szkodzi.
1: Tak, da się coś zrobić?
0: Oczywiście. Schodzisz na dół do Piwniczny, swojej w bloku Piwniczny i robisz tak... I czujesz powietrze odporne na zmianę klimatu, taki przyjemny chłodek, a jakbyś Asia zeszła do Piwniczny u siebie i nic nie poczuła,
1: to
0: znaczy, że masz komórkę lokatorską, a nie Piwniczny.
1: Aha.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: John Summit, The Chainsmokers. I tak właśnie powinien brzmieć dobry piątek.
1: I tak brzmi na antenie RMF Max. Róbcie sobie głośniej Maxa, bo powiemy wam o epidemii. Bez obaw, spokojnie. Epidemia niebieskich kropek.
0: Tłumacz pan, o co to chodzi?
1: Niebieskie kropki to są wolne miejsca, niesprzedane bilety na koncertach, na dużych halach. Jak możesz sobie kupić jakiś bilet, to jeszcze, to on jest zaznaczony taką niebieską kropką, jak wchodzisz na serwis sprzedający te bilety, i te niebieskie kropki oznaczają, że ktoś tych biletów nie kupił i tych ktośów jest na tyle dużo, że wielkie gwiazdy światowego formatu odwołują swoje światowe tournée, bo epidemia niebieskich kropek
0: je
1: dopadła.
0: Na szczęście my mamy na to sposób. Mamy koncerty, na których nie ma żadnych niebieskich kropek.
1: To jest Edyta Górniak z Kolim, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grubson, Oskar Cyms i wielu, wielu innych. Pamiętajcie o naszej wakacyjnej trasie Lato na Maxa. A kto już by sprawdził, teraz właśnie będąc w pracy, czy u niego będziemy z naszą trasą Lato na Maxa, ten sobie teraz wchodzi www.rmfmax.pl.

0: 14331 za mało.
1: 16500 za dużo.
0: Zapamiętajcie te kwoty. Gdzieś pomiędzy jest to, co możesz wygrać. Tak, dzisiaj tu w RMF Max. Jak zapewnić sobie jeszcze więcej szans na wielkie pieniądze? Powiemy wam po 9:00.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Ekspresowy przegląd najważniejszych tematów na godzinę 9. Michał Michta, zapraszam na Flash. Zatrzymany na Lubelszczyźnie adwokat od trumny na kółkach Paweł Kozanecki dziś jeszcze trafi do zakładu karnego. 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia. By odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max.
1: W piątek o poranku świeża porcja informacji ze świętokrzyskich dróg. Zaczynamy od tych dobrych. Możecie już korzystać z całego odcinka nowej obwodnicy Wąchocka. Drogowcy otworzyli drugi, 7-kilometrowy fragment od Skarżyska do Wielkiej Wsi. Pierwszy fragment, omijający Wąchock, przypomnijmy, otwarty został ponad 4 miesiące temu. Teraz krótko Kielce i tu gorsze informacje. Utrudnienia mamy na Łódzkiej Jesienowej. Są zmiany w organizacji ruchu, zwężenia i zmieniony przebieg pasów ruchu. Ruszyły także pierwsze prace związane z remontem warszawskiej od Sikorskiego do Orkana. Na znak informujący o zmianach musicie patrzeć także dojeżdżając do dworca PKP. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Rolnicy z regionu szacują straty po przymrozkach, które wystąpiły pod koniec kwietnia. Straty zgłoszono już w ponad połowie świętokrzyskich gmin.
4: Na ten moment wiemy, że szkody zgłosiło 56 świętokrzyskich gmin. Te straty miały wystąpić aż w 7 000 gospodarstw rolnych.
1: Mówiła Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. W prognozach dla regionu przymrozków już nie widać, ale za to mamy dziś opady deszczu. Więcej o pogodzie za moment, zaraz po Flaszu. A teraz błyskawicznie przenosimy się w rejon skrzyżowania ścigiennego z Wapiennikową w Kielcach. Policjanci rywalizują tam o miano najlepszego funkcjonariusza ruchu drogowego. Rozpoczęła się 36. edycja tego konkursu. Na miejscu jest Marcin Różyc.
5: Tak, dzień dobry.
1: Dlaczego właśnie na tym skrzyżowaniu jesteś?
5: Bo tutaj trwa już pierwsza konkurencja w ramach policyjnej rywalizacji. Sprawdzane są praktyczne umiejętności kierowania ruchem drogowym. Sygnalizacja jest wyłączona i to właśnie policjanci, a zarazem uczestnicy muszą ogarnąć ruch w tym miejscu.
1: A jakie jeszcze konkurencje czekają na uczestników?
5: To konkurencja dotycząca strzelania na strzelnicy przy Kusocińskiego, a potem policjanci przeniosą się na Tor Kielce. Tam będą musieli wykazać się jazdą na motorze, prowadzeniem radiowozu i napiszą test ze znajomości przepisów. Po południu poznamy tegorocznego laureata rywalizacji.
1: Słuchajcie RMF Max, dziś na naszej antenie relacja z tego wydarzenia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Teraz krótko i szybko o pogodzie w regionie. Zachmurzenie duże z opadami deszczu o charakterze przelotnym. Taki będzie piątek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 15 stopni w Kielcach i Skarżysku, 16 będzie w Ostrowcu, Sandomierzu i Staszowie, a 17 w Jędrzejowie i Kazimierzy. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie poniżej normy, ale w kolejnych godzinach powoli zacznie rosnąć. Biomet niekorzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: 4 minuty po 9, idealny moment, by mieć dla was super propozycję. Zwłaszcza jeśli lubicie się naprawdę grubo zabawić.
8: 30 000 ekstra szans.
7: Albo 15 000 super szans.
8: Albo trochę mniej, bo 5 000 super szans, ale wszystkie jednakowo super.
7: A wszystko po to, by zagrać te pieniądze, które w zabawie za dużo, za mało już są naprawdę blisko. Sprawdzajcie to na www.rmfmax.pl.
8: I pięknego weekendu i do poniedziałku. Asia Jerek, pa, pa.

0: Dobry beat na dobre wejście do pracy to Pink Panthers i Zara Larsson z numerem Stateside. Na dobre wejście w pracy w ten piątek, bo kochani, tak, dzisiaj już jest ten dzień, który nam rozpoczyna weekend, więc tylko kilka godzin, tylko odbębnić swoje i można odpinać wrotki i można już weekend rozpoczynać na poważnie. Warto go rozpocząć z RMF Max, więc dobrze, że jesteście z byle do obiadu. Filip Kliber z wami, siemano, hej, cześć.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Zapraszamy. Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
10: Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
0: Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Działamy lepiej niż kawa i dużo lepiej pobudzamy. To akcent i kawałek Don't Leave Me za nami w byle do obiadu. Zanim kawa jeszcze wiedzie, to u nas wjeżdżają hity na maksa. A już od poniedziałku Kielce zostaną przejęte przez studentów, także to jest ostatni spokojny weekend, bo od poniedziałku, no od poniedziałku jak to zwykle będzie na grubo. Ale zaczyna się bardzo spokojnie też, bo zaczyna się od akcji krwiodawstwa. I to zaczyna się już w poniedziałek 11 maja. Między 9 a 13 w Kolegium Medicum będzie można taką krew oddawać. Mówimy o tym w piątek, no bo wiadomo, że trzeba się przygotować. Potem od godziny 17 rozpoczyna się oficjalnie już zabawa na grubo. Przejdzie korowód studencki od godziny 17. Będą pewne utrudnienia na mieście, ale przecież dla studentów można absolutnie wszystko wybaczyć, prawda? Będzie też imprezowo, bo już we wtorek, bo niektórzy mogą, tak jak studenci, imprezować już we wtorek i pojawi się Silent Disco od godziny 20 w studenckim klubie w SPAK, a my jeszcze szczegóły na temat juvenaliów będziemy wam podawać i to nie po cichu jak na Silent Disco, tylko bardzo głośno. Taki jak ten hit to Galaxy w RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A czy ty wiesz, że w RMF Max można wygrać hajs z przedziału 14 331 zł, a 16,5 tysiąca, pojechać sobie za to na wakacje, zrobić remont w domu, zrobić remont w końcu tej łazienki, która czeka już trzeci rok na to, żeby poprawić te płytki. Można to wszystko zrobić dzięki jednej wiadomości, bo już jeden SMS wysłany za 3,69 o treści Max na 7327 wchodzi do gry właśnie o taki pieniądz. Wiem, masz zablokowane SMS-y premium. Wejdź na rmfmax.pl i zgłoś się do zabawy online. Tam też szczegóły.
2: Reklama.
3: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Teraz krótko i szybko o pogodzie w regionie. Zachmurzenie duże z zapadami deszczu o charakterze przelotnym. Taki będzie piątek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 15 stopni w Kielcach i Skarżysku, 16 będzie w Ostrowcu, Sandomierzu i Staszowie, a 17 w Jędrzejowie i Kazimierzy. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie poniżej normy, ale w kolejnych godzinach powoli zacznie rosnąć. Biomet niekorzystny.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: Muzyczna klasa sama w sobie. To oczywiście Swedish House Mafia w RMF Max z numerem Wait So Long. A ja właśnie znalazłem na fanpage'u Mikrofutbol. To jest taki gość, który prowadzi statystyki z różnych absolutnie miast, wrzuca to potem wszystko na mapę Polski i na przykład ostatnio opublikował liczbę drużyn piłkarskich w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. No i wiadomo, pierwsze miejsce to Warszawa, no musi być w stolicy 72 kluby. W Szczecinie też całkiem sporo, bo 23, we Wrocławiu 30, Kraków ma 48 takich drużyn. Natomiast w Kielcach, jak się okazuje, takich drużyn piłkarskich jest tylko 9. I jeżeli szukacie pocieszenia w tym fakcie, to jest tylko jedno pocieszenie. Radom ma 5.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O tym, co ważne, krótko i na temat. Michał Michta, zapraszam na Flash o 10. Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień objął w sumie 350 hektarów. Mimo że od wczoraj pada tam deszcz, to wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
2: Deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Od miejscowości Osuchy na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
1: Mówił zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co na drogach. W miejscowości Grabina na Dziewiątce to odcinek opadów Klimontów. Ciężarówka potrąciła pieszego. Policja wyjaśni, jak doszło do tego zdarzenia. Teraz Skarżysko. Prezydent Arkadiusz Bogucki podsumował 2 lata swojego urzędowania. Jak mówi, w tym okresie udało się pozyskać dla miasta sporo pieniędzy.
4: Około 60 milionów dofinansowania. Rekordowe 74 miliony w budżecie inwestycyjnym na 2026 rok. I 35 milionów to są środki, o które aplikujemy obecnie.
1: A na jakie inwestycje te pieniądze mają być wydane?
4: Powstanie ekorynek na Kamiennej. Tam w miejscu obecnego rynku on zostanie zmniejszony. Powstaną nowe miejsca parkingowe. Kompleksowa odnowa plant. Ja przypominam, że to był taki element gdzieś tam zapomniany, natomiast udało nam się odzyskać teren plant.
1: Mówił prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki. A jak wy oceniacie 2 lata jego urzędowania? Do waszej dyspozycji jest nasza skrzynka kielce@rmfmax.pl. Podzielcie się z nami swoją opinią. A my szybko przenosimy się do Kielc, gdzie startuje dziś ogólnopolski tydzień bibliotek. Pierwsza z zaplanowanych w jego ramach akcji, dokładnie za godzinę na ulicy Sienkiewicza.
5: Przy ławeczce Galskiego nasi bibliotekarze na rowerach miejskich, między innymi z panem prezydentem Tomaszem Boremskim, będziemy rozdawać kielczanom, mężczyznom i kobietom prezenty książkowe. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, szczególnie tych, którzy nie korzystali do tej pory z naszych bibliotek.
1: Zapowiadała Ewelina Iwan z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Tymczasem sporo atrakcji przygotowały placówki w regionie z okazji akcji funduszowy Maj. W ten weekend poleca się m.in. Centrum Bajki w Pacanowie. Będą tam specjalne warsztaty.
6: Warsztaty tworzenia przypinek i magnesów, malowania kabieni, ale również będziemy mieli ekoworki, malowanie na wodzie Ebru czy tworzenie świec sojowych.
1: Przy okazji warto zajrzeć do parku Akademia Bajki.
6: A w nim 4 ogrody tematyczne nawiązujące do najpiękniejszych komiksów, bajek i baśni, powieści i legend.
1: Zapowiada Aleksandra Stachniak, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Parasole mogą się przydać, bo w ciągu dnia na obszarze województwa świętokrzyskiego występować mogą opady deszczu. Temperatura w regionie zatrzyma się na 15 lub 16 kresce. A teraz krótko o tym, jaki będzie weekend. Jutro 19-20 stopni, nadal sporo chmur, ale raczej już bez opadów. W niedzielę za to się rozpogodzi. Wyjrze słońce, ale będzie niewiele cieplej, do 21 stopni. Po weekendzie znów spadek wartości, znowu chmury, no i może u nas też popadać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Od świtu do świtu.
9: No i zobaczcie, jak ten czas leci. Jest już po godzinie 10. Wy dalej jesteście z RMF Max. Dalej słuchacie Byle do obiadu i Filip Kliber z wami. Siemano, hej, cześć. U nas hity na Maxa i banger za bangerem. A do tego nowości BTS i Swim już teraz.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

dla tych, którzy w samochodzie, dla tych, którzy w pracy, dla tych, którzy wzięli sobie zdalne i wcale nie zazdrościmy, że akurat macie piątek w domu i przy okazji możecie zrobić całą masę innych prac. To dla was gramy takie hity jak ten, który teraz, czyli Miss California. Pamiętacie ten kawałek? Jasne, że tak.

0: Wiktor Waligura z nowością w RMF Max. To jego cztery pory roku w Byle do Obiadu. A my cały czas wam przypominamy, że można wygrać ogromne, naprawdę ogromne pieniądze. Można do swojego konta dodać 5 dodatkowych cyfr i które składają się dodatkowo jeszcze na jedną kwotę. Kwotę z przedziału 14 331 a 16,5 tysiąca. Jeżeli coś pomiędzy wam teraz chodzi po głowie, to weź telefon do ręki, wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX, wyślij go na 7327. A ja, jeżeli tego SMS-a wyślesz właśnie teraz, to pomnożę go 123 razy, tak żebyś jeszcze w piątek miał więcej szans na wygranie kilkunastu tysięcy złotych. Chodzi coś po głowie? To nie czekaj. Wyślij MAX na 7327.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł to za mało.
5: A 16,5 tysiąca to już za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

Świetnie, świetnie się tego słucha rano, świetnie się tego słucha wieczorem, świetnie się słucha tych numerów o każdej porze dnia i nocy. To kawałek Talk to You za nami w byle do obiadu. Ale dzisiejszy wieczór należy w Kielcach tylko do jednej drużyny. Industria Kielce dzisiaj gra drugi półfinałowy mecz z Ostrowią i to będzie wyjątkowe spotkanie nie ze względu na emocje na parkiecie, ze względu na emocje, jakie będą po meczu. Dzisiaj po 12 latach wielkie pożegnanie talenta Dujszczebajewa, wieloletniego trenera Iskry Kielce, który zdobył m.in. Ligę Mistrzów, czyli najwyższe osiągnięcie, jeżeli chodzi w ogóle o polski sport, no bo przecież w żadnym innym sporcie czegoś takiego inna drużyna nie zdobyła po prostu. Będą byli zawodnicy, będą gwiazdy, będzie na pewno dużo łez i będzie dużo wzruszeń i też się pojawi pod dachem po zakończeniu meczu koszulka talanta Dujszczebajewa. Jeżeli macie bilet, jesteście mega szczęśliwcami, a jeżeli tego biletu nie macie, to możecie to wszystko obejrzeć w telewizji i trzymacie kciuki za Iskrę. Przypominam, dzisiaj mecz o 20:30. Będzie się działo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Weekend w terenie.

0: www.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: I po reklamie.

Parasole mogą się przydać, bo w ciągu dnia na obszarze województwa świętokrzyskiego występować mogą opady deszczu. Temperatura w regionie zatrzyma się na 15 lub 16 kresce. A teraz krótko o tym, jaki będzie weekend. Jutro 19-20 stopni, nadal sporo chmur, ale raczej już bez opadów. W niedzielę za to się rozpogodzi. Wyjrzy słońce, ale będzie niewiele cieplej, do 21 stopni. Po weekendzie znów spadek wartości, znowu chmury, no i może u nas też popadać.

Hity, które poprawiają absolutnie humor, poprawiają dzień. Tak działa właśnie RMF Max. In My Mind za nami w byle do obiadu. A dzisiaj o godzinie 18 mecz wyjazdowy. Mecz bardzo ważny w kontekście po prostu, mówmy to wprost, o pozostania w Ekstraklasie. Raków Częstochowa, Korona Kielce dzisiaj od godziny 18. Mecz, który będzie naprawdę bardzo, bardzo dużym sprawdzianem i przede wszystkim będzie Korona liczyła na wasze wsparcie. Także jeżeli możecie być na meczu, jeżeli możecie być na wyjazdowym spotkaniu i wspierać Koronę z trybuny gości, to super, ale pamiętajcie, że można też kibicować z domu i mecz, który rozpocznie się o godzinie 18, może być po prostu naprawdę bardzo, bardzo ważny. Ale jeszcze, co się będzie działo, będziemy was na bieżąco w RMF Max informować. Póki co posłuchajcie Gipsa i jego numeru win, kawałek, który też nie tylko podnosi ciśnienie, no bo jest taki super, ale podnosi też oktany w waszej benzynie.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: E1 Go Kart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Go Kart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
0: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: I od razu o tym, co ważne, we Flashu RMF Max o 11:00. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. Słowacja od dziś nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów. Przypomnijmy, słowacki rząd wprowadził obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach.
1: Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
0: Tyle Maciej Połachicki.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz pozostałe informacje w skrócie. Szykują się duże zmiany na rynku pracy. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła wydawać decyzję o przekształceniu umów zlecenie albo o dzieło w umowę o pracę. Mówił o tym podczas wizyty na UJK w Kielcach główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
3: Główny cel jest bardzo prosty. Walka z nadużyciami i patologiami, walka z takimi sytuacjami, kiedy osoba, która wykonuje pracę, powinna mieć umowę o pracę, a ma umowę cywilnoprawną. I to jest najważniejszy sens i cały cel tej reformy.
0: Ten temat dziś jeszcze u nas wróci. Zapytamy, jak to ma działać w praktyce. Świętokrzyscy mundurowi rywalizują o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego. Jak informowaliśmy Was o poranku, pierwszą konkurencją było kierowanie ruchem na skrzyżowaniu. Na rywalizację u zbiegu Ścigiennego i Wapiennikowej w Kielcach utrudniał padający deszcz.
4: Trzeba wykazywać się przede wszystkim precyzją, gestami, no i w tym momencie sylwetką policjanta, która mówi nam już, jakie sygnały policjant podaje. Bezpieczeństwem, z uwagi na to, że no dzisiaj te warunki pogodowe nie są sprzyjające tak dla kierujących, jak i ruchem drogowym, jak i dla uczestników ruchu drogowego.
0: Mówi komisarz Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Na co w takim razie trzeba zwracać uwagę, gdy policjant kieruje ruchem?
5: Policjant stoi tyłem, plecami, zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub przodem, również zakaz wjazdu na skrzyżowaniu, tak? Policjant stoi linią barków, bokiem, więc ruch jest otwarty.
0: Mówi aspirant Paweł Walasek. Teraz policjanci są na Kusocińskiego, tam trwa rywalizacja na strzelnicy. Potem przeniosą się na tor Kielce, gdzie sprawdzone będą ich umiejętności prowadzenia auta. Dziś gra Korona i Industria. O meczach kieleckich drużyn więcej powiemy w kolejnym Flaszu, już teraz polecamy. A teraz jeszcze szybko zaglądamy do Teatru Kubuś w Kielcach, gdzie trwają przygotowania do jutrzejszej premiery Wesela. To sztuka dla młodzieży i dorosłych. Reżyser mówi, że dzieło Wyspiańskiego nadal jest aktualne.
6: W niebie jakiś ruch. Jakieś wojny, jakieś dziwy.
7: My jesteśmy narodem, który bardzo łatwo i dzielnie odzyskuje, a bardzo ciężko nam jest utrzymać wszystko, żeby grało, jak w tym mechanizmie, który pokażemy.
6: Mój Boże,
8: opadła z piersi zmora.
0: Opowiadał reżyser Krzysztof Szuster.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Szaro i mokro dziś będzie na obszarze województwa świętokrzyskiego. Po południu maksymalnie 15 stopni w Kielcach, w Włoszczowie Końskich i Skarżysku. 16 będzie w Starachowicach, Ostrowcu, Opatowie, Sandomierzu, także w Staszowie, Busku i Pińczowie. A 17 maksymalnie w Jędrzejowie i w Kazimierzu. Dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu. W sobotę i niedzielę padać nie powinno, ale opady widać już w prognozach na kolejny tydzień. Ciśnienie nadal utrzymuje się poniżej normy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: No dzień dobry, za godzinę będzie już po południu, a my dalej lecimy z hitami na maksa. Jazzy i Spritz na dobry początek godziny 11. Siemano!

0: Ile tu jest dźwięków, ile tu jest energii, to musi być Alex Warren i to musi być RMF Max, to musi być kawałek Fever Dream w byle do obiadu. A jeżeli chcecie bilety, czy to na Enrique Iglesiasa, czy to na Strefę 57, czy to może na koncert Madison Beer, albo na Taco Hemingwaya, musicie koniecznie przede wszystkim obserwować nasze media społecznościowe, bo tam tych biletów mamy jeszcze kilka, ale też musicie być z kanałem nadawczym, tam te bilety będzie można wygrać po godzinie 17. Słuchajcie RMF Max, obserwujcie nas na Instagramie. U nas najlepsze koncerty, najlepsze bilety, te, które już w sprzedaży nawet nie są. RMF
1: Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłam?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
8: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Kawałek, przy którym można tańczyć, przy którym można się zrelaksować, ale też można się skupić, wysłać maila ze wszystkimi załącznikami. No tak działa po prostu RMF Max i tak działa programy Byle do obiadu. Jeżeli jechaliście dzisiaj rano Ściegiennego, Husarską albo Wapiennikową w Kielcach, to mogliście zauważyć, że tam jakieś rejwy trwają. Są goście, są białe rękawiczki, są gwizdki, są fajne przebrania i myśleliście, że to jest jakaś impreza na skrzyżowaniu, ale okazuje się, że nie. Że to jest po prostu konkurs. Konkurs, moi drodzy, na najlepszego policjanta świętokrzyskiej drogówki. I z tego, co widzę, jeszcze te zawody przez chwilę potrwają, także możecie pójść, zobaczyć, jak wygląda prowadzenie ruchu przez policjanta. Czegoś na pewno się nauczyć. A oni zawsze są chętni do tego, żeby przy okazji, przy takich zawodach też coś opowiedzieć. A widzę, że kilku chętnych do tego, żeby uzyskać tytuł najlepszego policjanta świętokrzyskiej drogówki jest, bo każdy podnosi rękę do góry i się zgłasza, że to on ten tytuł chce. Tak to działa?

0: Dive into me w RMF Max 113 razy. Pomnożę każdego SMS-a, którego wyślesz właśnie teraz za 3,69 o treści Max, wysyłając go na numer 7327, a do wygrania kwota z przedziału 14 331 a 16,5 tysiąca. Warto wysłać chociaż jednego SMS-a, żeby pomnożyć go 113 razy. Także bierz telefon i wysyłaj Max na 7327.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes. James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Szaro i mokro dziś będzie na obszarze województwa świętokrzyskiego. Po południu maksymalnie 15 stopni w Kielcach, Włoszczowie, Końskich i Skarżysku. 16 będzie w Starachowicach, Ostrowcu, Opatowie, Sandomierzu, także w Staszowie, Busku i Pińczowie. A 17 maksymalnie w Jędrzejowie i w Kazimierze. Dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu. W sobotę i niedzielę padać nie powinno, ale opady widać już w prognozach na kolejny tydzień. Ciśnienie nadal utrzymuje się poniżej normy.

Eminem i Houdini. To oczywiście takie hity wam serwujemy od samego rana w RMF Max. Tymczasem jest ten nowy program. Nowy program w Kielcach. Kielce bez dziur. I tym razem nadszedł czas na ulicę Jagiellońską i co się śmiejecie? No naprawdę, naprawdę będzie remont ulicy Jagiellońskiej. Wszystkie dziury będą wypełniane i blisko 700-metrowy odcinek ulicy będzie remontowany i to będą obie strony jezdni. Także po obu stronach Jagiellońskiej będą już niedługo prace. No właśnie, mówię, że niedługo, ponieważ póki co jest oczywiście przetarg ogłoszony, potem ten przetarg trzeba rozstrzygnąć, więc potem będą ci, którzy ten przetarg wygrają, mieli 120 dni od podpisania umowy na to, żeby tę Jagiellońską uzupełnić, jeżeli chodzi o braki w dziurach. Więc no skoro mówią, że to zrobią, to na pewno to zrobią. No nie ma chyba żadnych powodów, żeby im nie wierzyć, prawda?

0: zaproszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W samo południe czas na flash i aktualną prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. Bartosz Grodecki został nowym szefem Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych. Zastąpił odwołanego Sławomira Cęckiewicza.
2: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną. W pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
1: Bo jak podkreślił prezydent, krytyczny stosunek do migracji to, co łączy go z nowym szefem BBN-u. A informował o tym Tomasz Skory.
3: Słuchacie RMF Max.
1: W samo południe krótka przebieżka po najważniejszych newsach z regionu. Mieszkańcy Pińczowa wybiorą w niedzielę nowego burmistrza. Przed nami druga tura przedterminowych wyborów. O stanowisko walczą Marcin Wojniak, który w pierwszej turze uzyskał ponad 49% głosów, oraz Janusz Koniusz, który uzyskał niespełna 14%. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od 7 do 21. Przypomnijmy, wybory są efektem rezygnacji ze stanowiska dotychczasowego burmistrza Włodzimierza Baduraka. Kara więzienia grozi 19-latkowi z okolic Kielc zatrzymanemu po agresywnej jeździe w Sukowie. Policja wpadła na jego trop dzięki nagraniu, które wrzucił do sieci. Kacper Rzad podczas szaleńczego rajdu znacznie przekraczał prędkość i stwarzał duże zagrożenie. A teraz krótka piłka, czyli to, co ważne w sporcie. Kibiców z Kielc czeka emocjonujący wieczór. Dziś grają Korona oraz Industria. Z nami jest wyczekujący tych spotkań reporter RMF Max Marcin Różec.
4: Zgadza się.
1: Zacznijmy od Korony, bo ona gra jako pierwsza. Pierwszy gwizdek w meczu z Rakowem w Częstochowie o 18:00.
4: I to bardzo ważny mecz dla Kielczan. Korona jest pogrążona w kryzysie. W 5 ostatnich spotkaniach nie wygrała, zanotowała 3 remisy i 2 porażki. A to sprawiło, że niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej. Nad 16 drużyną ma zaledwie 3 punkty przewagi.
1: Z kolei Industria gra u siebie o 20:30. Zagra z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Tak, ale sam mecz schodzi niejako na dalszy plan. Dla kibiców ważniejsze będzie pożegnanie legendy klubu Tałanta Duszabajewa. Przygotowano specjalną oprawę i można być pewnym, że wzruszeń dzisiaj wieczorem nie zabraknie.
1: Tyle od Marcina. A teraz jeszcze zapowiedź. Kielce włączają się w organizację biegu Wings for Life. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 13:00 w Dolinie Silnicy. Uczestnicy będą rywalizować na trasie 5 km, biegnąc za wirtualnym autem widocznym w mobilnej apce wydarzenia. Organizatorami są Stowarzyszenie Zabiegane Świętokrzyskie oraz Grupa Biegowa Zabieganie w Kielcach. A kolejne sprawdzone i ważne informacje już u nas o 13:00. Bądźcie z RMF Max, bądźcie na bieżąco.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Popołudnie w województwie świętokrzyskim upłynie pod znakiem powolnego ustępowania opadów i pojawiających się przejaśnień. Ale parasole nadal mogą się przydać. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do lokalnie 17 stopni. Wiatr północny słaby, ciśnienie poniżej normy, ale powoli będzie rosło. Nocą zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie ze słabymi opadami. Temperatura minimalna na ogół to 7-8 stopni. Jutro w dzień maksymalnie 17-18.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Kto po południu potrzebuje mega doładowania, odpala sobie RMF Max i słucha sobie najlepszych bangerów, takich jak ten. To Kungsi, Theophilus London i kawałek Galaxy, czyli numer prosto z kosmosu. A z wami cały czas Filip Kliber. Siema, no hej, cześć, jest po 12:00, to jest byle do obiadu.

0: Mega dobre tempo w RMF Max, to musi być John Summit i jego kawałek All The Time. U nas w dobrym tempie też mija zabawa i coraz bliżej do finału naszej zabawy, w której możecie wygrać kwotę z przedziału 14 331 zł, a 16,5 tysiąca. Jeżeli jakaś liczba chodzi ci po głowie, to zapamiętaj ją, ale teraz wyślij jednego krótkiego SMS-a, który wchodzi do zabawy. Wyślij za 3,69 max na 7327 i daj sobie szansę na naprawdę gruby hajs.
1: K2, to co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: I po reklamie.

Zok, Zokaria w RMF Max Max. To Andy Dust i Karis z numerem Zokaria za nami w Byle do Obiadu. Tylko trzy dni pozostały do zakończenia z przyjmowania pomysłów na budżet obywatelski miasta Kielc, więc jeżeli macie jakiś pomysł i chcielibyście coś w swojej okolicy zmienić, na przykład dodać fajną ławeczkę na skwerku, tak żeby można było tam urządzać jakąś, tak żeby, no wiadomo, każdy czyta internet, więc można tam urządzać wiele rzeczy. A tak zupełnie serio, jeżeli macie jakieś pomysły i chcielibyście zobaczyć, czy wasz pomysł jest dobry i czy jest lepszy niż od pomysłu sąsiada, który już się zgłosił, to zajrzyjcie na stronę bo.kielce.eu, bo to wydanie jest ponad 11 milionów złotych, więc wasz pomysł naprawdę może się okazać tym, który przejdzie.

0: kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Hej, sąsiad.
3: Hej, podziwiam.
2: Ale co podziwiasz?
3: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
1: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
3: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszplytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem

0: Popołudnie w województwie świętokrzyskim upłynie pod znakiem powolnego ustępowania opadów i pojawiających się przejaśnień. Ale parasole nadal mogą się przydać. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do lokalnie 17 stopni. Wiatr północny słaby, ciśnienie poniżej normy, ale powoli będzie rosło. Nocą zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie ze słabymi opadami. Temperatura minimalna na ogół to 7-8 stopni. Jutro w dzień maksymalnie 17-18.
1: Hit na maksa!
2: RMF Max!
1: RMF Max!
3: Two ships in the night.

Biodra same się bujają i palce same stukają klawiaturę. To Sean Paul i kawałek Give It Up To Me za nami w RMF Max. Sprawdzam sobie, co tam można robić w ten weekend w Kielcach, bo wiele osób mówi, że nie, przecież nie można nic robić w Kielcach, przecież nic się nie dzieje. A no dzieje się. Jestem sobie na stronie Urzędu Miasta i na przykład znalazłem, że w najbliższą niedzielę będzie kielecki spacer miejski szlakiem kieleckich murali. Zaczyna się od godziny 10, więc ja wiem, że w niedziela jest od spania, ale jeżeli śpicie do godziny 8, to macie jeszcze 2 godziny, żeby zjeść na śniadanie, żeby się zebrać i pójście do pierwszego LO, do Żeroma, bo właśnie tam się ten spacer zaczyna. Ale do tego będzie cała masa innych atrakcji, bo na przykład w galerii będzie świętokrzyskie gry bez prądu. No, akurat do tego prądu nie będzie potrzebne, więc na pewno będzie można się przede wszystkim bardzo dobrze bawić. A jeżeli chcecie poznać pełen harmonogram, strona Urzędu Miasta to jest coś, gdzie musicie się udać. Pomysły dla całej rodziny też się tam znajdą. RMF.

0: Kocia, ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: daje wolność na bogato.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: O 13 w RMF Max aktualny flash. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. Na początek wracamy do głośnej sprawy adwokata od trumien na kółkach. Paweł K., ścigany listem gończym, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Schwytanie zbiega nie kończy sprawy.
8: Teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
7: To był Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
7: O 13:00 świeże wieści od kieleckich drogowców. Właśnie wystartował przetarg na remont ulicy Jagiellońskiej. Jak dowiedziało się RMF Max, prace mają objąć odcinek od skrzyżowania z Krakowską do rejonu ulicy Karczówkowskiej. Do 22 maja MZD czeka na oferty firm. Jeżeli wykonawcę uda się wybrać sprawnie, prace będą mogły ruszyć latem. W popołudniowym fleszu wracamy do tematu zmian na rynku pracy. Jak już mówiliśmy, od 8 lipca inspektorzy pracy będą mieli uprawnienia do przekształcenia umów śmieciowych w umowy o pracę. Jak to ma wyglądać w praktyce?
9: To nie jest tak, że 8 lipca obudzimy się w zupełnie innym świecie, gdzie inspektor pójdzie i jak za dotknięciem magicznej różdżki przekształci kontrakt cywilnoprawny w umowę o pracę. Nie. Procedura jest taka, że inspektor pracy najpierw musi skierować polecenie. Jak myślimy o poleceniu, to rozumiemy, że to coś kategorycznego. Natomiast w inspekcji pracy na gruncie ustawy polecenie oznacza zaproszenie do rozmów.
7: No to oznacza, że ten proces trochę potrwa. Mówił o tym podczas wizyty w Kielcach Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. W Radoszycach, to powiat konecki, ruszył odwiert geotermalny nad zalewem Antoniów. Badania mają sprawdzić temperaturę i skład wody. Jeżeli pod ziemią będzie co najmniej 40 stopni, gmina planuje otworzyć geotermalne kąpielisko. Inwestycja jest finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. We fleszu RMF Max szybka zmiana tematu. Już w poniedziałek w Kielcach wystartują juwenalia. Na start akcja oddawania krwi przez studentów.
10: W poniedziałek już z samego rana wszyscy możemy oddać ten niezwykle bezcenny dar, jakim jest krew. Możemy uratować dzięki temu komuś życie. Potem o godzinie 17 będzie korowód. Przejdziemy przez centrum miasta, a już po nim będziemy mogli wychillować. Będzie strefa chilloutu, będzie strefa odpoczynku oraz bardzo dobrej imprezy, na których wszystkich serdecznie zapraszamy.
7: Zapowiadał Mateusz Witas, przewodniczący samorządu studentów UJK. A na koniec krótko Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Ulicami miejscowości przeszedł dziś bajkowy korowód. Na w nim przedszkolacy przebrani za postacie z bajek. Teraz już pora na prognozę pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Teraz krótko i szybko o pogodzie w regionie. Do końca dnia na świętokrzyskim niebie będzie sporo chmur, gdzieniegdzie może jeszcze popadać. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 14-15 stopni w Końskich i Skarżysku, 15 w Kielcach i Sandomierzu, 16 w Ostrowcu, Busku i we Włoszczowie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, momentami umiarkowany. Ciśnienie wciąż jest poniżej normy, ale w kolejnych godzinach powoli będzie rosło. Biamet niekorzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Siemka po pierwszej, tu Anka i Fioas.
0: Jeśli myślami jesteście już przy grillu, na kanapie albo na imprezie, to jesteście w dobrym miejscu, bo tam was odprowadzimy.
5: Anka i Fiołas, witajcie. Ten piątek na pewno będzie idealnym zwieńczeniem tygodnia. W końcu mamy kilkanaście tysięcy do wygrania i będą premiery, nowości i hity w RMF Max.

0: trzyma klimat. To Damiano Dawid w RMF Max i jego The First Time. A jeśli wy nigdy tego jeszcze nie robiliście, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby ten pierwszy raz był z nami. Wiele razy słyszeliśmy, nigdy nic nie wygrałem, a dzisiaj u nas jest do wygrania kilkanaście tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało.
1: Po raz pierwszy od razu można wygrać więcej niż 14 331 złotych, a mniej niż 16,5 tysiąca. No to jak się wchodzi w tę całą zabawę? Po prostu wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł i to jest na pewno ten moment, kiedy warto się na to zdecydować. Bo to teraz mnożymy każde zgłoszenie 131 razy.
0: Jeśli macie wątpliwość, czy to wszystko może się udać, wyślijcie jednego SMS-a, a my pomnożymy go teraz 131 razy. 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł to za mało.
1: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max.

0: Oskar Cyms, ten to dopiero potrafi rozkręcić piątek. Nawet jeśli nie ma jeszcze 14:00. Cały czas za nami, ale rozkręcają się też sprzedawcy na ryneczkach, no bo coraz więcej nowości, świeżych owoców i są już one, królowe, czereśnie.
1: Wow.
0: No jeszcze nie polskie.
1: Najważniejsze pytanie.
0: Oczywiście.
1: Czy trzeba pod hipotekę brać?
0: Czereśnie nie jak złoto, tylko jak zwykle. I tak prawie można powiedzieć między 70 a 110 zł za kilogram.
1: What?
0: I to jest to importowane, żeby była jasność.
1: Matko jedyna, gdyby Zonda Krypto miała zabezpieczenie w czereśniach, to nie byłoby żadnej afery. RMF Max. Mimo, że kocham czereśnia, chyba jeszcze chwilę wytrzymam.
0: Czuję, że warto.
1: To BTS.

0: odprowadzają do weekendu Elle Farben i René Miller. Za nami emocje w Lidze Mistrzów, ale wracamy na rodzime boiska. Dzisiaj wraca Ekstraklasa, choć pierwszy gwizdek należy do nas.
1: Nie jesteśmy sędziami, jesteśmy waszymi kibicami. Zatrzymajcie się na moment, bo już po 14 rozdajemy kasę, a teraz jeszcze przez moment trwa runda bonusowa w zabawie Za dużo, za mało.
0: Zgarnąć można kilkanaście tysięcy złotych. Ile dokładnie? To wy musicie wytypować. Ale teraz SMS o treści max, wysyłając go na 7327 za 3,69, my odbieramy 131 waszych zgłoszeń tylko do za 10 druga.
1: Wysyłacie hasło max na numer 7327. Nieważne, czy traficie, czy nie. I tak wychodzicie od nas z pieniędzmi.
0: To ostatnie minuty, ale jeszcze się załapiesz. 7327. SMS o treści max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
5: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
17: To przecież to jest ten film teraz.
16: Serio?
17: Bez kitu.
18: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Max.
2: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
14: Teraz krótko i szybko o pogodzie w regionie. Do końca dnia na świętokrzyskim niebie będzie sporo chmur, gdzieniegdzie może jeszcze popadać. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 14-15 stopni w Końskich i Skarżysku, 15 w Kielcach i Sandomierzu, 16 w Ostrowcu, Busku i we Włoszczowie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, momentami umiarkowany. Ciśnienie wciąż jest poniżej normy, ale w kolejnych godzinach powoli będzie rosło. Biometr niekorzystny.
2: RMF Max.
6: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Wapna romantyczna Taylor Swift w RMF Max. Ciekawe, czy gdyby wiedziała, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu, to zamiast do samolotu wsiadłaby do samochodu. Dzisiaj, uwaga, dzień zawodowych kierowców i dlatego właśnie, może już widzieliście na ulicach powiewające żółte wstążki na lusterkach samochodów.
1: Przypinają niezwykli kierowcy, oddając tym zawodowym szacunek.
0: No tak, no mówią takie cześć, high five, po prostu cieszą się.
1: Ci powiem, ty byś się nadawała na takiego zawodowego kierowcę.
0: Tak?
1: No, u ciebie też wszystko jest. Za chwilę, zaraz jestem, będę za moment.
0: Już dojeżdżam. RMF Max.
1: To jedziemy dalej. Zara Larsson i Pink Panthers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. O 14:00 czas na flash i prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. A na początek nowe informacje w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Dogaszanie, jak już mówiliśmy, może potrwać nawet tydzień. Deszcz pomógł, ale nadal są problemy. Jakie konkretnie?
1: Pierwszym jest tlące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom. A mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać.
0: Relacje nował Dominik Smaga.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz moment na szybkie wiadomości z naszego regionu. Pogarsza się sytuacja finansowa świętokrzyskich szpitali. Powodem są niezapłacone przez NFZ rachunki za nadwykonania. Świętokrzyskie Centrum Onkologii ma niezapłacone 28 milionów złotych za pierwszy kwartał. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu NFZ zalega jeszcze 17 milionów za ubiegły rok. W przypadku szpitala w Czerwonej Górze to około 7 milionów złotych. I szybki rzut oka do Skarżyska. Jesteśmy na bieżąco z przygotowaniami do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Darmowe przejazdy dla mieszkańców będą już za niespełna 2 miesiące od 1 lipca. W ramach przygotowań do tego wprowadzono kilka zmian.
3: Pierwszym z systemów to był system taktowy. Chodziło o to, żeby autobusy nie jeździły wilczymi stadami. To znaczy nie jeździły w okresach kumulacji, a później tych autobusów nie było. Musieliśmy zapewnić dostęp mieszkańców z osiedli peryferyjnych do komunikacji miejskiej. Przy okazji pracowaliśmy nad stworzeniem karty mieszkańca, która będzie uprawniała m.in. do bezpłatnej komunikacji miejskiej.
0: To był Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska. We Fleszu o 14:00 wracamy teraz do tematu konkursu na najlepszego policjanta drogówki. Relacjonujemy go od rana. Funkcjonariusze mają za sobą już kierowanie ruchem na skrzyżowaniu ścigiennego z Wapiennikową.
4: Z perspektywy kierowcy wiemy, jak wygląda takie kierowanie ruchem, że czasami jest trochę stresu, a z perspektywy tej osoby, można powiedzieć, dyrygenta.
5: Na pewno u nas też stres występuje. Prosiłbym o zachowanie takiej ostrożności, tak? Jeśli policjant kieruje ruchem, to kierujący musi stosować się do jego poleceń.
4: Panowie są oceniani, praca na skrzyżowaniu, przez obserwatorów. A jak pan ocenia kierowców i ich przygotowanie do takiego kierowania ruchem?
6: Większość kierujących odczytuje te gesty policjanta w sposób prawidłowy, natomiast jest część kierowców, którzy zapomnieli, jak policjant stoi tyłem, to, że jest zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
0: Ze starszym sierżantem Marcinem Krawczykiem i aspirantem Pawłem Walaskiem rozmawiał Marcin Różyc. Teraz policyjna rywalizacja przeniosła się na tor w Miedzianej Górze. A na koniec krótka zapowiedź. Dziś o 15:00 w kieleckim WDK odbędzie się pierwsza powiatowa gala sportu. Podczas wydarzenia nagrodzeni będą najlepsi sportowcy i trenerzy z gmin powiatu kieleckiego. Uhonorowani będą też uczniowie z sukcesami w sporcie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Tego popołudnia i wieczorem na obszarze województwa świętokrzyskiego występować mogą jeszcze opady deszczu. Temperatura w regionie zatrzyma się na ogół na 15 i 16 kresce. W nocy mniej więcej 7-8 stopni. No i teraz krótko o tym, jaki będzie weekend. Jutro 17-18 stopni, nadal sporo chmur, ale raczej już bez opadów. W niedzielę się rozpogodzi, wyjrzy słońce, będzie do 21 stopni. No a po weekendzie spadek wartości, chmury i możliwe opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Kawałek po kawałku, bęger po bęgerze, hit po hicie. Z nami krok po kroku zbliżacie się do weekendu.
8: Anka i Fioła, witajcie po 14:00. Anotr i 54 Ultra to na start. Za moment Tame Impala, Jenny i Dracula. I jeszcze kasa do wygrania w tej godzinie. Hello!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Heart Skips a Beat to Oli Mursi Rizzle Kicks w RMF Max. No i serducho rośnie, jak się czyta takie newsy. Lego zmieniło oznaczenia na swoich pudełkach od klocków. Mm-hmm. Bo było, że do 99 lat można się bawić, a dzisiaj setne urodziny kończy Sir David Attenborough. I żeby mógł się bawić, zrobili 100+.
1: No, na pewno będzie składał z tego jakieś roślinki. My za chwilkę z kolei pięknie się składa, bo rozdajemy kasę w RMF Max. Także jak się dobrze bawić w ten piątek, to z nami.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Doktor Jakida, Oskar Cymski, Księga Żywiołów. Pytanie, czy ktoś zaraz pójdzie na żywioł? Czy ma może jakąś taktykę? Do wzięcia, duża kasa.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Na razie to ja przede wszystkim trzymam kciuki, żeby finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, był w sytuacji, w której może odebrać telefon.
0: Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo Za Mało. Jak masz na imię?
3: Karol.
2: Karolu, co robisz właśnie w ten piątek? Na czym cię złapaliśmy, bo słyszę, że tam się krzątasz jakoś.
3: W pracy.
0: Czym się zajmujesz w robocie?
3: Raczej monterkę.
0: A czasem?
3: Budowlanka.
0: Okej.
2: Okay. To dobrze brzmi.
0: To będzie monterka, pozerka, bo to się tak, wiesz, rymuje.
2: A to tylko w piątki. Tak. Słuchaj, w tej chwili chcę ci powiedzieć, że możesz na chwilę absolutnie odłożyć wszystkie narzędzia, bo jest strzał do oddania w naszej zabawie i jeżeli trafisz, ile dokładnie mamy na koncie, to ty zgarniasz te pieniądze.
3: Mhm. Dobrze.
0: Wiemy na pewno, że na naszym koncie jest więcej pieniędzy niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca.
2: Ile jest na naszym koncie, twoim zdaniem? To jest teraz twoja chwila prawdy.
3: 15,5.
0: Tak do równego uznałeś, tak. Że 15,5 i koniec.
2: To taka okrągła kwota będzie po prostu.
3: Albo 15, niech będzie 15.
2: Nie, no czekaj. To 15,5 czy 15?
3: 15.
0: Dobrze, czyli jeszcze bardziej wyrównujemy. 15 tysięcy proponuje Karol. No dobra, to co? Sprawdzamy?
2: Sprawdzamy.
1: Za dużo.
0: To za dużo!
2: Ale Karolu, chcę ci powiedzieć, że 500 zł za ten piękny, okrągły strzał leci dzisiaj do ciebie. Gratulacje!
3: Dziękuję bardzo.
0: 500 na pocieszkę i podziękowanie w sumie od innych słuchaczy.
2: Dokładnie.
0: Bo mocno zawęziłeś widełki. Wiemy, że na koncie jest mniej niż 15 tysięcy, a więcej niż 14,331. Próbuj, bo ty też dalej masz szansę zgarnąć te pieniądze.
3: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Morniny są gorące.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: Tego popołudnia i wieczorem na obszarze województwa świętokrzyskiego występować mogą jeszcze opady deszczu. Temperatura w regionie zatrzyma się na ogół na 15 i 16 kresce. W nocy mniej więcej 7-8 stopni. No i teraz krótko o tym, jaki będzie weekend. Jutro 17-18 stopni, nadal sporo chmur, ale raczej już bez opadów. W niedzielę się rozpogodzi, wyjrzy słońce, będzie do 21 stopni. Na po weekendzie spadek wartości, chmury i możliwe opady deszczu.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max.
1: RMF Max. Súbeme la radio.

0: czuć w tym numerze piątek. Roxy i Faust. Dziś na antenie RMF Max usłyszycie, swoją drogą, premierę od Roxy, ale to dopiero po 19:00. Teraz mamy dla was zupełnie inną świeżynkę.
1: Utwór od tego producenta razem z irlandzką wokalistką Jazzy. To jest zapowiedź pięknego festiwalowego lata i trzeba przyznać, że ten producent ostatnio jakimś takim pała gorętszym uczuciem do funkowych brzmień. Tutaj też będzie to czuć.
0: Funk, piano, house, a to wszystko razem z Jazzy, czyli Calvin Harris i kawałek Satisfy. Teraz słyszycie to po raz pierwszy w RMF Max.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: Krótko o tym, co ważne we Flashu RMF Max o 15. Michał Michta, zaczynamy. Na początek ostrzeżenie dla osób, które planują wyjazd w górę. W wyższych partiach Tatr może być niebezpiecznie, mimo że w samym Zakopanem aura jest wiosenna.
1: W Zakopanem będzie ciepło, więc pewnie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe, raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
0: To był Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W to piątkowe popołudnie mamy dla Was najświeższe raporty z dróg. Na Jesienowej w Kielcach jest Marcin Różec, z którym się łączymy.
3: Tak jest.
0: No i tu widać już, że budowa drogi S74 jest coraz bliżej.
3: To prawda, bo z krajobrazu ulicy usunięto już wiele drzew, a dla kierowców ważne informacje, musicie liczyć się ze zwężeniami oraz zmienionym przebiegiem pasów ruchu. Trzeba patrzeć na żółte linie na jezdniach.
0: Marcina, wiemy też już więcej o tym, kiedy utrudnienia związane z budową ekspresówki będą bardziej uciążliwe.
3: Tak, najpierw zamknięta będzie ulica Transportowców w rejonie Kongresowej i to już w czerwcu i tak będzie przez pół roku. Potem w lipcu na 5 miesięcy zamknięte ma zostać skrzyżowanie Jesionowej z Klonową, a we wrześniu zostanie zamknięta dla ruchu ulica Świętokrzyska i to aż na 10 miesięcy. Jesienią w październiku zamknięta ma zostać Łódzka od Olszewskiego do Zagnańskiej i to aż na ponad rok. Łatwo na pewno nie będzie.
0: Tyle od Marcina, słuchajcie RMF Max, bądźcie na bieżąco. Teraz krótko pozostałe informacje. 56 świętokrzyskich gmin zgłosiło straty spowodowane ostatnimi przymrozkami. Z naszej anteny wiecie już, że szkody zgłosiło 7 tysięcy gospodarstw rolnych. No i to nie jest ostateczna liczba.
4: Powoływane są specjalne komisje, które jadą w teren, szacują straty i przygotowują dokładne raporty. I po prostu te raporty są podstawą do ubiegania się o stosowną pomoc.
0: Informuje nas Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. Urzędnicy sprawę mają przećwiczoną, bo problem występuje już niemal każdego roku.
4: My już na bieżąco znamy te procedury, współpracujemy też oczywiście tutaj z jednostkami samorządu terytorialnego. Jeżeli one mają jakiekolwiek pytania, nasi pracownicy oczywiście na bieżąco wyjaśniają, tłumaczą, na czym polegają te procedury.
0: Mówiła rzeczniczka wojewody. Teraz szybki rzut oka na pogodowe mapy. W sobotę w Świętokrzyskiem sporo chmur i poniżej 20 stopni. W niedzielę słonecznie, maksymalnie 20-21. Po weekendzie wrócą opady i znowu się ochłodzi, a więcej o pogodzie już za moment. Teraz jeszcze krótkie info z Ostrowca. 1 czerwca ruszy rekrutacja do nowego miejskiego żłobka. Placówka powstała przy szkole numer 7 i oferuje 120 miejsc. Jak podaje miasto, rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie dzieci. A u nas teraz flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
5: Na początek dobre informacje z kortu w Rzymie. W drugiej rundzie turnieju Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally. Ten nie do końca łatwy mecz trwał ponad 2 godziny i 40 minut. W bułgarskim Nesebeze ruszyła 109. edycja Giro d'Italia. W tym roku w tym prestiżowym wyścigu kolarskim nie startuje żaden Polak. W piłkarskiej Ekstraklasie o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Wieczorem duży krok w stronę zdobycia mistrzostwa może zrobić Lech Poznań. O 20:30 Kolejusz zagra z Arką Gdynia. Wieczorem będziemy wiedzieć, kto uzupełni grono ćwierć finalistów Orlen Basket Ligi. Dziś dwa mecze fazy playoff. O 18:00 we Włocławku Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra, a wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski.
0: Sprawdzamy, co w pogodzie w regionie świętokrzyskim. Reszta dnia przynieść może nam jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Będzie sporo chmur, ale lokalnie może się przejaśniać. Wieczorem po zmierzchu 10-11 stopni, nocą mniej więcej 7-8. Jutro i w niedzielę w Świętokrzyskiem padać nie będzie, w sobotę pochmurno, w niedzielę już więcej pogodnego nieba. Jutro maksymalnie 17-18 stopni, w niedzielę 21. Po weekendzie znowu się ochłodzi, wrócą opady deszczu.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
6: Minęła 15. My robimy dokładnie to, co podpowiada Sombr, czyli Back to Friends. Wracamy do Was w RMF Max po trzeciej. Anka i Fioła, siema.
7: Kaigo pojawi się jeszcze w pierwszym kwadransie, a do tego nowość od Wiktora Waligury, 4 pory roku. I tak wspólnie powoli już wchodzimy w rozpoczynający się weekend. Hello.

0: rozkręca tę wiosnę. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w RMF Max. A jeśli wy rozkręcacie się na swoim RODOS, czyli na swoich działeczkach, słuchajcie, są rzeczy, których na działkach trzymać nie wolno i może nie skończyć się samym mandatem.
1: Postraszyłeś teraz, więc będziemy wyjaśniać i to już za moment, ale najpierw jeszcze pojawi się Monster od Eminema i Rihanny. Zostańcie! RMF Max!
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Rud, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
0: I po reklamie.
4: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Od razu rusza się przyjemniej w weekendową trasę. Ebony Hertz za nami w RMF Max. A teraz coś dla działkowiczów. Jeżeli macie rodzinny ogródek działkowy, to są jasne zasady, co można na nim trzymać, a czego nie. Bo można za to nawet działkę stracić.
1: Więc jeśli jutro jedziecie i już jesteście prawie spakowani, no to posłuchajcie.
0: Nie wolno składować starych mebli, sprzętów czy materiałów budowlanych, albo trzymać choćby zimowych opon latem, bo jak sąsiad zgłosi, to na mandacie może się nie skończyć.
1: Zatem tego sąsiada na pewno też nie zapraszamy do altany. No bo wiadomo, że stare meble to jest stały element aranżacji, nie?
0: No to kto to widział, żeby na działkę nowe kupować, no.
1: W ogóle to za każdy tekst zostaw na działce się przyda. Też powinny być wręczane mandaty, no.
0: Dawid Podsiadło. Zaczynamy sezon. Jest!

0: Max, no i pewnie to jest sen wszystkich grzybiarzy. Wychodzą do ciepłego, wilgotnego lasu w maju i spotykają tu borowika ceglastoporego.
1: Brzmi jak SpongeBob. Porty.
0: No mniej więcej tak, on ma właśnie taką czerwoną gąbeczkę, dlatego nie każdy go zbiera, ale efektowny, smaczny, można już go szukać w maju.
1: Lepszy grzyb w maju w lesie niż w klimatyzacji w aucie. Zaraz sprawdzamy prognozę pogody, czy podgrzybiarzy się na pewno ułoży. Zostańcie. Swedish House Mafia czy duet Jazzy & Spritz. To gramy za moment.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: I po reklamie.
4: Sprawdzamy, co w pogodzie w regionie świętokrzyskim. Reszta dnia przynieść może nam jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Będzie sporo chmur, ale lokalnie może się przejaśniać. Wieczorem po zmierzchu 10-11 stopni, nocą mniej więcej 7-8. Jutro i w niedzielę w Świętokrzyskiem padać nie będzie, w sobotę pochmurno, w niedzielę już więcej pogodnego nieba. Jutro maksymalnie 17-18 stopni, w niedzielę 21. Po weekendzie znowu się ochłodzi, wrócą opady deszczu.

0: Czy to tempo nadaje się do zbierania truskawek? Ed Sheeran w RMF Max. Sezon jeszcze nie wystartował, ale są już oferty dla tych, którzy chcieliby dorobić. 4-5 zł mniej więcej za kobiałkę płacą na plantacjach.
1: No nie jest to jakiś majątek, tym bardziej, że jest to jednak praca na klęcząco w bardzo wielu sytuacjach.
0: Ale można z pełną gębą.
1: No ale za to, za niespełna wartość takiej kobiałki, czyli za 3,69 zł możecie spowodować, że wygracie ponad 14 tysięcy złotych, więcej niż 14 331.
0: W naszej zabawie za dużo, za mało, to wy decydujecie, wy obstawiacie, wytypujecie kwotę, którą mamy na koncie, a jeśli traficie w dziesiątkę, bierzecie ją ze sobą. 14 331 złotych to za mało, a 15 tysięcy to za dużo.
1: Czujecie, ile może być na naszym koncie? Tym bardziej wskakujcie na rmfmax.pl, łapcie losy albo wysyłajcie hasło MAX na numer 7327. A z nami Gipsy Vin.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i

0: Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
5: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
4: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
5: Niemożliwe.
4: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
5: Sprawdźmy to.
4: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
6: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: I po reklamie.
11: W popołudniowym flaszu najważniejsze tematy w skrócie. Jest 16. Michał Michta. Zaczynamy. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
12: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego. Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
11: O czym informował Michał Krasoń.
13: Słuchacie RMF Max.
11: We Fleszu o 16 najświeższe doniesienia prosto z kieleckich ulic. Sprawdzamy dla Was rozwój sytuacji na Jesienowej. Dziś z przestrzeni ulicy znikają kolejne drzewa. Trwa zakrojona na dużą skalę wycinka. To, jak wiecie, element przygotowań do rozpoczęcia budowy drogi S74. Na razie obie jezdnie Jesienowej są przejezdne, ale trzeba patrzeć na żółte linie informujące o nowym przebiegu pasu w ruchu. Jak ustalił nasz reporter, znacznie większe utrudnienia będą od lipca. Wtedy zamknięte ma zostać skrzyżowanie Jesienowej z Klonową. A na drogach zostajemy, ale teraz szybko przenosimy się do Skarżyska. Miasto podsumowało 2 lata urzędowania prezydenta Arkadiusza Boguckiego. Jego zastępca Konrad Wikariusz mówi, że to czas wielu drogowych inwestycji. Wkrótce ruszą kolejne.
14: Obecnie realizowane jest 11 ulic. Krzemowa, Granitowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Bazaltowa, Bilskiego, Kanarkowa, Słowikowa, Wtasia i ulica Racławicka. Jesteśmy w przededniu tak naprawdę podpisania umów na dwie kolejne ulice, czyli ulice Świętego Brata Alberta i Leśna Polana.
11: U nas najszybciej dowiecie się, kiedy ruszą tam prace. Przenosimy się do Pińczowa. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego burmistrza. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Marcin Wojniak i Janusz Koniusz. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. A na koniec o sporcie. Kibiców czeka dzisiaj wieczór pełen emocji. Za 2 godziny o 18 Korona zmierzy się w Częstochowie z Rakowem.
15: I to bardzo ważny mecz dla Kielczan. Korona jest pogrążona w kryzysie. W 5 ostatnich spotkaniach nie wygrała, zanotowała 3 remisy i 2 porażki. A to sprawiło, że niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej. Nad 16 drużyną ma zaledwie 3 punkty przewagi.
11: Z tymi informacjami w popołudniowym fleszu Marcin Różec. Z kolei o 20.30 Industria podejmie u siebie zespół. zespół z Ostrowa Wielkopolskiego.
15: Tak, ale sam mecz schodzi niejako na dalszy plan. Dla kibiców ważniejsze będzie pożegnanie legendy klubu Tałanta Duszabajewa. Przygotowano specjalną oprawę i można być pewnym, że wzruszeń dzisiaj wieczorem nie zabraknie.
11: Tyle od Marcina. Kolejny flash o 17, no chyba, że wcześniej wydarzy się coś, o czym musicie wiedzieć. Z RMF Max jesteście na bieżąco.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Reszta dnia to przewaga chmur, lokalnie słabe opady deszczu, ale na mapach meteo są także przejaśnienia. Po zmierzchu około 10 stopni, w nocy minimalnie 7. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie także ze słabymi opadami. Jutro maksymalnie 17-18, pochmurno, ale raczej bez opadów. W niedzielę 20-21 stopni, sucho i więcej słońca. Po weekendzie znów się ochłodzi, wrócą opady deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Hity na maksa.
17: I ruszyli po 16 w piątek w stronę domu. To za moment zdradzimy wam patent na zrobienie idealnego schabowego.
18: Ale spokojnie, może ten, kto jest w domu pierwszy, niech się nim zajmie. Nie trzeba się aż tak spieszyć. Andy Dust na start.
2: Max.
18: A za moment Bibi Rexa i Faithless, Anka i Fiołas. Dzień dobry. The most-

0: razu czujemy piątek. Bibi Rexha i Faithless. New Religion w RMF Max. No, umówmy się. Prawdziwa religia Polaków to schabowe. Jest patent, który totalnie może odmienić wasze schabowe. Ja nie wiedziałem, że na godzinę przed smażeniem powinno się mięso moczyć w kefirze albo w jogurcie. Chodzi o kultury bakterii, które sprawiają, że woda zostaje w środku i to mięsko później jest takie bardziej elastyczne.
1: No, już widzę, pieszczotliwie się wyrażasz. Już jest mięsko, już. Schabowe to w ogóle daje przyjemność dwa razy. Najpierw młotkując przyjemność wyżycia, a potem spożycia.
0: A to przyjemność innego rodzaju. Jonathan, Liwka i PZ.

0: Anima i Joy, Beautiful w RMF Max. Zabrali was gdzieś na romantyczne wakacje w wyobraźni? To się nawet nieźle składa, bo my, jeśli chodzi o romantyczny klimat, to potrafimy go rozkładać na czynniki pierwsze.
1: Robią to najlepiej nasze koleżanki Ada Krysian i Agata Świderska. Jutro po 10:00 Bratnie Dusze znów na antenie RMF Max.
0: A dzisiaj na YouTubie RMF Max premiera kolejnego odcinka. Tym razem Olga Grzebielec i Kowal, czyli para od gimnazjum. Jak im się to udało? Sprawdzajcie na YouTubie RMF Max. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie was do stolicy Austrii. Czeka na was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: That's the spirit.
3: Tu są moi ludzie.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: uwielbiamy taki vibe. To Tame Impala w RMF Max. Coś niebywałego. Słuchajcie, jest Niemiec, któremu należą się brawa.
1: Jest ale powiedzmy taki. Powiedzmy za co.
0: Niemiecki turysta wygrał batalię sądową o zarezerwowane na urlopie leżaki. Okazało się, że codziennie wstawał o 6, a leżaki były zarezerwowane ręcznikami i codziennie nie mógł znaleźć ani jednego wolnego. Poszedł z tym do sądu, dostał 1000 euro odszkodowania.
1: No widać, że to jest Niemiec, którego nie było wyjątkowo w Kołobrzegu, bo jakby był, to by wiedział, że po prostu ręczniki na leżaku zostawia się od wieczora poprzedniego dnia, no wiadomo.
0: Oby tylko pogoda pozwoliła nam w ten weekend wyłożyć się na jakimś leżaku.
1: Roxy i White 2115 premierowo pojawią się jeszcze po godzinie 19 w RMF Max. A my zapowiadamy, bo już musimy się żegnać. Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy do Wielkopolski nad jezioro Smolary, gdzie stoi XIV-wieczna warownia kasztelańska w Gołańczy. Z nami jest Sławomir Maciaszek. Ten zamek przed nami do niedawna trochę straszył. Dzięki funduszom unijnym ta warownia wygląda tak, jak w swoich najlepszych latach. Co się zmieniło?
2: Wcześniej w tym obiekcie była jedna wielka dziura, od piwnicy aż po belki stropowe. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zrewitalizować sam budynek główny, czyli donżon, wieżę mieszkalno-obronną, mury obwodowe wraz z bramą i basztką. Dodatkowo została posadowiona wiata rekreacyjna, która pozwala na realizację różnych imprez dla mieszkańców, a także dla turystów.
1: Zamek ma kilka kondygnacji i można go już zwiedzać.
2: Tak, od wtorku do piątku, a także w niedzielę. W dolnej kondygnacji mamy artefakty znalezione na wyspie zamkowej, a także w środku tego obiektu. Na drugiej kondygnacji mamy punkt informacyjny z makietą zamku. Na trzeciej kondygnacji mamy najbardziej reprezentacyjną część zamku, czyli salę kominkową. Na czwartej kondygnacji mamy salę wystaw czasowych. Natomiast piąta kondygnacja to są pomieszczenia służbowe dla naszego zespołu zamkowego.
1: No to zapraszamy do warowni kasztelańskiej w Gołańczy. Może tu, na miejscu, spotkacie córkę kasztelana Hankę i poznacie jej niesamowitą historię. Kto wie? A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: Reszta dnia to przewaga chmur, lokalnie słabe opady deszczu, ale na mapach meteo są także przejaśnienia. Po zmierzchu około 10 stopni, w nocy minimalnie 7. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie także ze słabymi opadami. Jutro maksymalnie 17-18, pochmurno, ale raczej bez opadów. W niedzielę 20-21 stopni, sucho i więcej słońca. Po weekendzie znów się ochłodzi, wrócą opady deszczu.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max. Two ships in the night.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKRUK. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: I po reklamie.

0: O tym, co ważne, krótko i na temat. O 17.00 Michał Michta, zapraszam na Flash RMF Max. To dzieje się tu i teraz. O 17.00 na początek krótki raport z dróg. Korkują nam się wylotówki z Kielc. W to piątkowe popołudnie postoicie m.in. w Kostomłotach, na dojeździe do ronda w Cedzynie, a także na wjeździe do Morawicy od strony Kielc. W tym ostatnim miejscu mamy wahadło, no i tu przekazujemy najświeższe info od drogowców. Wszystko wskazuje na to, że będzie ono w tym miejscu jeszcze do końca miesiąca. No w pogodzie spokojnie, może dziś jeszcze lokalnie pokropić, ale dziś i w weekend nie spodziewamy się burz. Jutro szaro i chłodno, w niedzielę cieplej i więcej słońca. Do pogody wrócimy za moment.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz pozostałe tematy w skrócie. Właśnie zakończył się konkurs na najlepszego policjanta świętokrzyskiej drogówki. W RMF Max towarzyszyliśmy funkcjonariuszom w tej rywalizacji. Najpierw na ocenę kierowali oni ruchem na krzyżówce ścigiennego z Wapiennikową. Potem mieli konkurencję na strzelnicy, no i w końcu pokazali, co potrafią za kierownicą na torze w Miedzianej Górze.
2: Jazda radiowozem po specjalnym przygotowanym torze, jazda motocyklem.
3: Myślę, że najtrudniejsza jazda motocyklem, gdyż mamy pogodę, warunki, jakie mamy.
4: Każda konkurencja w pewnym stopniu ma jakiś tam stopień trudności, natomiast ja tak uważam osobiście, tutaj jazda motocyklem służbowym jest też bardzo wymagającą konkurencją.
2: Podchodząc do takiej konkurencji, trzeba być naprawdę bardzo dobrze zżytym z motocyklem i ten motocykl musi słuchać właśnie tego policjanta.
0: Mówili nam komisarz Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej oraz uczestnicy konkursu policjanci Marcin Krawczyk i Paweł Walasek. W to piątkowe popołudnie szybka zmiana tematu i odrobina kultury. Tym razem nie dzieci, a młodzież i dorosłych zaprasza Teatr Kubuś. Jutro premiera Wesela na podstawie dzieła Wyspiańskiego.
5: W ślad za Wyspiańskim poprzetykaliśmy sceny Wesela, te polityczne, nazwijmy to, poprzetykaliśmy scenami miłosnymi, które wypełniają nam Rachela i poeta, ale i

0: Mówił nam Krzysztof Szuster, reżyser spektaklu. A na koniec jeszcze krótko o polskim Forreste Gumpie. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza w USA przebiec 50 maratonów. W trasę wyruszy na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
1: Zaczynasz właśnie na Golden Gate, a gdzie kończysz?
2: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami. I to tutaj w tym chodzi, że dzisiaj w świecie, który jest mocno podzielony, mogę połączyć te 50 stanów, podejść różnych ludzi, różnych światów i na tym chcę się skupiać.
0: Z Tomaszem Sobanią rozmawiał Paweł Żuchowski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Sporo chmur, lokalnie przejaśnienia i rozpogodzenia, być może jeszcze miejscami słabe przelotne opady. Takie są prognozy na wieczór i noc dla województwa świętokrzyskiego. Po zmierzchu około 10 kresek, w nocy minimalnie 7. A jutro, w sobotę, utrzyma się zachmurzenie duże z szansą na przejaśnienia i temperaturą do 17-18 stopni. Wiatr będzie słaby północno-zachodni. Niedziela przyniesie ocieplenie do 20 stopni i małe zachmurzenie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity na
4: Dzień dobry, jest piątek, popołudnie, wieczór już prawie i jeżeli RMF Max będzie w ten weekend za głośno u twojego sąsiada, to z góry przepraszamy. No jest taki weekend, że impreza może się przytrafić, tak?
5: To się wszystko zgadza. Już teraz możecie się meldować, kto nas słucha, kto daje głośniej, komu pisać usprawiedliwienia do policji, żeby wam nie wlepiała mandatów. Kanał nadawczy poleca się na piątkowe popołudnie, wieczór i tak dalej. Natalia Kawałek.
4: Michał Siwek.
5: Siemano.
4: Eo.

0: Rajda w RMF Max. Z czym się kojarzy ten numer?
1: Z Cats Vegas. Na pewno kojarzycie tę ostatnią scenę, kiedy można obejrzeć te wszystkie zdjęcia i zrozumieć, co się tam w ogóle wydarzyło. No to właśnie ten numer tam leci. Dobre wspomnienia i kto wie, może nie jedna wasza impreza również do tego numeru i nie jedno Cats Vegas się wydarzyło.
0: I być może jakaś impreza jest na ten weekend planowana. O to właśnie dzisiaj pytamy, drodzy państwo. Plany na weekend. Można jednym słowem, można się bardziej rozwinąć. Piszcie pod na Messenger RMF Max, oczywiście,
1: tak.
0: Pod Messenger, tak, jesteśmy dostępni pod Messengerem.
1: Tak, odbieramy jak tylko piszecie. Piszcie śmiało, możecie też nagrać jakieś głosówki, opowieści, historie. Jakie macie plany, co chcecie robić, na co najbardziej czekacie w ten weekend? Jesteśmy zaintrygowani i bardzo chętnie zainspirujemy się tym, co chcecie zrobić i napiszemy taką piosenkę, taki numer,
0: taką,
1: że jak dobrze pójdzie, to wyląduje w Hopbencu. Nie wiem, co na to Graba, ale przekonamy go.
0: Nie, już powiedziane było. Już musimy się wywiązać teraz.
1: Sorry, Graba.
0: Piosenka o weekendzie, słuchacie RMF Max. Niedługo napiszcie na Messengera.

0: Chciałoby się tak jak oni gdzieś tam zanurkować, gdzieś popływać, ale niektórzy jeszcze na przykład siedzą w pracy i trzaskają nadgodziny w piątek po południu, wieczorową.
1: I właśnie dla was jesteśmy tutaj, my popajacujemy chwilkę, możecie się oderwać od roboty na moment, a i dobrą piosenkę zagramy, będzie Another i dobry beat zaraz w numerze Talk to You, będzie też Rihanna.
0: A przy okazji podrzucimy wam takie historie, że wam, no być może kapcie spadną, być może złapiecie się za głowę, co, jak to, niemożliwe, bo taka historia, słuchajcie, prosto z Kasprowego Wierchu, gdzie spacerował sobie gołąb i udało się ustalić, skąd ten gołąb jest, bo obrączkę miał. Właściciel pochodzi z Warszawy, ptak został wypuszczony z okolic Konina i podobno jakoś mu się udało przetrwać porywisty wiatr i nie dał się zeżreć, tak powiedział jeden właśnie z przewodników górskich.
1: Okej. Ale też ja
0: bym, czy ty to czujesz?
1: Ja bym uważał na niego, ja bym go z oka nie spuszczał, bo to jest moment i on tam gniazdo założy, a potem to już pójdzie.
0: RMF Max. Będzie Kasprowy nie do odratowania.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hobbens. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afrohausu i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hobbens Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: takie szaleństwo, to my kochamy w RMF Max. Loco, Loco już niestety za nami, ale na pewno jeszcze się pojawi.
1: Tymczasem wieści z dalekiej Korei Południowej.
0: No to daleko, no.
1: Tam pewne szaty zakonne przybrał ktoś, kogo byście się tam nie spodziewali.
0: Słuchajcie, stała się rzecz magiczna. To

0: Robot
1: został mnichem.
0: Aha. To pewnie ten robot z procesorem 64-bitowym.
1: Przepraszamy, to był żart dla tych, którzy zdawali rozszerzoną informatykę na maturze.

0: Eminem i Houdini, czyli drobne czary mary muzyczne w RMF Max. W kanale nadawczym będziemy dalej czarować. Pojawi się Somber, pojawi się Katy Perry, będzie miło, sympatycznie, bo będzie też piosenka o tym, co robicie w weekend.
1: A wiemy to, bo nam to napisaliście i dzięki, i fajnie, żeście napisali.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: maksa.
1: Hity na maksa.
2: Sporo chmur, lokalnie przejaśnienia i rozpogodzenia, być może jeszcze miejscami słabe przelotne opady. Takie są prognozy na wieczór i noc dla województwa świętokrzyskiego. Po zmierzchu około 10 kresek, w nocy minimalnie 7. A jutro, w sobotę, utrzyma się zachmurzenie duże z szansą na przejaśnienia i temperaturą do 17-18 stopni. Wiatr będzie słaby północno-zachodni. Niedziela przyniesie ocieplenie do 20 stopni i małe zachmurzenie.

0: Jeszcze ciągle można nam napisać, jaki macie plan na weekend. Już nie zdążymy tego umieścić w piosence, ale chętnie się dowiemy, co tam u was.
1: Albo opowiemy innym, to też się może wydarzyć. Tymczasem posłuchajcie, jakie plany na weekend mają słuchacze RMF Max.

0: Max.
1: Hity na Maxa.
2: I bardzo dobrze. Z Polakami najlepsza impreza.
3: Trochę
2: w Czechach, super.
3: Trochę Czecha też nie zaszkodzi na imprezie, nie? Jakby...
2: To się da zmiksować wszystko.
3: To się... Tak, okej. Okay. No i super. I to mi się po to jest super przepis na weekend. Do tego jeszcze puśćcie RMF Max i w ogóle będzie klasa.

0: Za nami modelki i Miss Dior, a przed nami Mister Enrique, który już jutro gra koncert, a my mamy dla was ostatnie bilety.
1: Warto o to zawalczyć, bo to będzie epicki koncert w Gdańsku. Możecie tam być, zostańcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W RMF Max krótko o tym, co w regionie. Michał Michta w studiu, zapraszam na flash. Zaczynamy od dużej skali strat spowodowanych przymrozkami, które wystąpiły pod koniec kwietnia. Zgłoszono je w ponad połowie świętokrzyskich gmin.
2: Na ten moment wiemy, że szkody zgłosiło 56 świętokrzyskich gmin. Te straty miały wystąpić aż w 7 tysiącach gospodarstw rolnych.
1: To była Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. Teraz krótko o tym, co na drogach. Kierowcom z Kielc przypominamy o zmianach na Łódzkiej i Jesionowej. Z powodu przygotowań do budowy drogi S74 są zwężenia, a w wielu miejscach zmieniony został przebieg pasów ruchu. Na razie ruch możliwy jest w obu kierunkach, ale w kolejnych miesiącach te utrudnienia będą większe. Miejskie służby szykują się już na możliwy paraliż, gdy w lipcu zamknięte zostanie skrzyżowanie Jesionowej z Klonową.
3: Zostałaby całkowicie odcięta ulica Klonowa od komunikacji, no bo po prostu nie byłoby tam gdzie wyjechać, gdzie zawrócić autobusem, ale uznaliśmy, że tymczasowa komunikacja została niepoprowadzona od ulicy Klonowej przez ulicę Turystyczną do ulicy Warszawskiej po to, aby jak najbardziej zbliżyć ją do mieszkańców.
1: Mówiła nam Barbara Damian, dyrektor kieleckiego ZTM-u. A teraz dla odmiany coś pozytywnego. Ta informacja ucieszy kierowców ze Starachowic. Nie w październiku, a prawdopodobnie już w lipcu zakończy się remont ulicy Bohaterów w Westerplatte. Roboty wyprzedzają harmonogram. Prezydent Marek Materek mówi, że inwestycja jest kolejną w tej części miasta.
4: Całe to osiedle w ostatnich latach nabiera zupełnie innego wymiaru, dlatego że w ostatnich latach zrealizowaliśmy m.in. ulicę Spacerową, ulicę Licealną, fragment ulicy Świętej Barbary, a także ulicę Śląską. Natomiast w kolejce czekają także ulica Zachodnia i drugi etap ulicy Świętej Barbary.
1: Mówił Marek Materek, prezydent Starachowic. A we fleszu RMF Max pozostałe tematy w skrócie. Powiat kielecki z dotacją dla 3 szkół ponadpodstawowych to niemal 1,5 miliona złotych. Kasa trafi do placówek w Chęcinach, Chmielniku i w Bodzentynie.
5: To są pieniądze przeznaczone na działania zawodowe, a więc na staże zawodowe, na zajęcia zawodowe, na takie działania, które właśnie wiążą się z pogłębieniem wiedzy, kompetencji w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o właśnie te kwalifikacje zawodowe. Dzisiaj tych fachowców nam cały czas brakuje.
1: Mówił nam Tomasz Pleban, starosta kielecki. Na koniec szybka wizyta w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Bywacie na organizowanych tam imprezach? Jest szansa, że latem będą się odbywać one z większym rozmachem. To dzięki nowej, większej scenie.
6: Myślę, że już koniec maja ta scena będzie dostępna, już będziemy tam, wszystkie nowe imprezy będą się odbywały właśnie na tej scenie.
1: O czym informuje Małgorzata Krzywda z Parku

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Max, hity na max.
2: Matura z biologii dzisiaj była i ja chciałem przekazać najważniejszą lekcję biologii, jako że jest maj, Polska.
3: Polska, tak, to mam ustalone.
4: Poczuj dobry beat.
2: Jak jesteś na grillu i zaczyna padać, to nie jesteśmy z cukru. I to jest najważniejsza informacja biologiczna, jakiej potrzebujesz. Nie jesteśmy z cukru.
3: Biologiczno-chemiczna.
2: Tak. No. Dzień dobry, Michał Siwek.
3: Natalia Kawałek, a za chwilę jeszcze Enrique też się będzie z wami witał. Zostańcie.

0: Certo, Nelly Furtado, co za klasyk, co za czasy, co za dzień w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Nelly zażarła, ale wiemy, że bardziej zażre za chwilę Enrique Iglesias, który jutro w Gdańsku gra koncert. Koncert, na który tak się składa, mamy jeszcze dwa ostatnie bilety.
0: No i czas o nie zawalczyć. Ludzie piszą do nas, drzwiami i oknami walą. Mówią, że walczą od tygodnia o te bilety, wygrać nie mogą. Można dziś po raz ostatni zawalczyć, nawet trzeba. A zadanie jest dziś do wykonania proste, żeby wejść do gry o te wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
2: Bo kto prawdziwym fanem albo fanką Enrique jest, ten wie, że on dzisiaj obchodzi urodziny. A jak są urodziny, to trzeba je jakoś, no właśnie, tak, poświętować, tak. Jakoś złożyć życzenia, coś zaśpiewać.
0: I ja powiem jak moja mama. Nie musisz nic kupować panu Enrique. Narysuj mu laurkę.
2: No właśnie, to jest zadanie, które oceniać będziemy tylko my, więc możecie nagrać jakąś głosówkę, jak coś śpiewacie, Enrique. Możecie napisać piękne życzenia, ale jeżeli narysujecie laurkę i wyślecie nam na Messengerze RMF Max, to szanse na to, że właśnie was wybierzemy do finału naszej zabawy, są największe.
0: Są za to punkty bonusowe, nie będziemy ukrywać. Czekamy na laurki dla Enrique Iglesiasa. Wejściówki na jutrzejszy koncert są dziś do zgarnięcia. Messenger RMF Max.
2: Spieszcie się.

0: laurka to własnoręcznie wykonana najczęściej przez dzieci kartka z ozdobami, rysunkami, wycinankami i życzeniami wręczana bliskim z okazji świąt. To nie musi być piękne, to musi być od serca.
1: Tak, musicie potraktować Enrique Iglesiasa, jakby był waszym bliskim, bo jest bliski waszemu sercu i my doskonale o tym wiemy, nawet jeżeli zaprzeczacie. Enrique Iglesias gra jutro w Gdańsku. Możecie wygrać jeszcze wejściówki, które my mamy i chcemy wam rozdać. Tylko trzeba panu Enrique złożyć jakieś piękne życzenia z okazji jego dzisiejszych urodzin.
0: 51. Wiecie, jakaś laureczka, coś to może być narysowane długopisem. Chodzi o to, żeby to było serce, właśnie serce tam może być. Zaskoczcie nas. Co macie pod ręką z tego laurkę zróbcie.
1: Szczere,
0: wtedy...
1: niech to będzie szczere. Tak. Niech to płynie z waszego, właśnie tego, tej komory serca, w której mieszka Enrique.
0: On mieszka we wszystkich komorach serca?
1: We wszystkich naraz?
0: Na pewno.
1: Wow. Stąd wiadomo, że kochasz Enrique. RMF Max. RMF Max. Autor najpiękniejszej laurki dostanie szansę na zawalczenie o te wejściówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afrohausu i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Hej, sąsiad.
5: Hej, podziwiam.
4: Ale co podziwiasz?
5: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
3: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
6: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszplytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
0: I po reklamie.

0: Ale to buja, ale to jest dobry beat na piątkowy wieczór. RMF Max z wami jest w 6:30, a z nami Agnieszka. Dzień dobry, jak się masz?
1: Dzień dobry, witam. A dziękuję, wróciłam z pracy, właśnie jak zwykle słucham waszego radia.
0: Klasa!
2: O, super!
0: Idealny piątek, lepiej bym go sobie nie wymarzył. Agnieszka, a czy spodziewałaś się, że dzisiaj wieczorem coś takiego wspaniałego cię spotka, jak szansa na zawalczenie o wejściówki na jutrzejszy koncert?
1: Nie, no bo tak was słucham, ja tak nie potrafię rysować i tak szybko narysowałam taką ładną laurkę.
2: Agnieszka, co nie potrafisz? Co nie potrafisz? Pięknie narysowałaś pieska, piłkę, napisałaś I love Enrique, podpisałaś, że pies to pies, piłka to piłka.
0: To mnie totalnie rozbroiło.
2: I to jeszcze na karteczce samoprzylepnej. To wygląda jak laurka, którą mogłabym zrobić, mając, nie wiem, pewnie 5 lat i dać babci. I ale ona byłaby szczęśliwa.
0: Kluczem do mojego serca tej laurki było to, że jak jest I love Enrique, potem jest pies i piłka i poniżej jest jeszcze napisane: one też są moją miłością. Wspaniałe, wspaniałe. Wow. Agnieszka, dobrze, to jedyne co pozostało to jeszcze rozwiązać quizy z wiedzy o Enrique i
2: matura z Enrique, to jest bardzo poważna rzecz, bo
0: twoje.
2: Była matura z polskiego, tak. Z angielskiego, dzisiaj z biologii, to jeszcze matura z Enrique. Czy jesteś gotowa?
1: Słucham.
2: No dobrze, to pierwsze pytanie, skoncentruj się, to jest kategoria Enrique alfabetyczny. Ile liter E jest w imieniu i nazwisku Enrique Iglesias?
1: 3.
2: Bardzo dobrze.
0: Ty to już chyba miałaś policzone, bo ja sam tak szybko nie umiałam policzyć tego.
1: No mam laurkę przed tobą.
2: To jest ściąga, ale dobra, zaliczamy. Dzięki. Pytanie drugie, kategoria Enrique filmowy. W jakim filmie wystąpił Enrique Iglesias? A. 365 dni, B. Killer, C. Desperado.
1: Ten pierwszy film.
2: 365 dni, ten polski?
1: Nie, Desperado, co ja mówię tam.
0: Co ty mówisz?
2: To mówisz Desperado?
1: Tak.
0: Tak. Dobrze mówicie.
2: No to jeszcze kategoria Enrique romantyczny. Czy Enrique jest teraz tak? A. W związku od 25 lat. B. Liczę, że kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. Czy C. To skomplikowane.
1: Nie, jest w związku od 25 lat.
0: Tak jest!
2: Tak! Ale kto wie, może kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. To jest niewykluczone.
1: No na pewno mnie.
0: Niewykluczone?
2: O, jaka cwana, już wie.
0: Że jego pies i piłka też są jego miłościami. Dobrze, Agnieszka, teraz Enrique dla was wszystkich, ale ty jako jedna z nielicznych będziesz miała szansę zobaczyć go jutro na żywo i to jest piękne. Gratulujemy.

0: Już wiemy, kto ma plan na weekend. Pójście na koncert Enrique Iglesiasa. A jakie wy macie plany i czy będzie do tego sprzyjała pogoda? No to zaraz w prognozie się przekonamy.
1: Mam nadzieję, że będzie sprzyjała, bo ja mam plany. Na przykład chciałabym umyć okna. Czy warto to robić? Za chwilę usłyszycie w prognozie.
0: Nigdy nie warto, Natalia.
1: Moim zdaniem nie warto.
0: Po prostu.
1: Bez prognozy. Reklama.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłam?
2: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: Szybkie wieści z biura prognoz. Nocą minimalnie około 7-8 stopni. Sporo chmur, ale z szansą na przejaśnienia. Miejscami może pokropić. Jutro zdecydowana przewaga szarości, ale parasole raczej nie będą nam już potrzebne. W ciągu dnia do około 17-18 stopni. Cieplej nieco w niedzielę do 20, no i co ważne, już znacznie więcej słońca. Prognozy na poniedziałek wskazują na powrót deszczu, a we wtorek zrobi się naprawdę chłodno. Będzie tylko 11 stopni.

0: Ja pamiętam doskonale, jak Justin Bieber wydawał ten numer, jeszcze go świat nie lubił, jeszcze miał takie, dajcie spokój, co to za chłopak, a teraz co? Wielki powrót, cały świat się do tego buja i jest miło, jest sympatycznie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Ale to prawda, jeszcze w tamtych czasach nie pomyślałbym, że Justin Bieber stanie się taką historią, never give up, nigdy
0: prawda?
1: Się nie poddawaj. I w zasadzie trudno teraz znaleźć człowieka, który by na pana Justina psioczył. Pięknie, pięknie.
2: RMF Max. Hity na maksa.
1: U nas tymczasem Alok, Ziba i Portugal The Man w numerze Dive Into The Ocean. Kontynuujemy dobry vibe w RMF Max.
0: I też nie psioczymy.

0: co z tego, że mamy załamanie pogody, skoro grają numery takie jak ten i człowiek czuje lato momentalnie.
1: Nieważne, czy pogoda się załamuje, czy nie, ważne, żebyśmy my się nie załamywali. Ja w ogóle biorę przykład z pana Cristiano Ronaldo. Piękna ta jest historia.
0: Pewnie, wysoko zawieszona poprzeczka pewnie, przy okazji.
1: Tak, słyszeliście być może. Tysięczny gol w karierze. Pułap, którego nikt inny tak naprawdę nie jest w stanie osiągnąć.
0: A on tam idzie.
1: A kibice po takim rekordzie zaczynają śpiewać na trybunach. Messi! Messi! I co robi pan Ronaldo wtedy?
0: Dryguje.
1: Zaczyna tańczyć.
0: Tak. On z tym nie ma żadnego problemu, ale wiesz, on by mógł pójść i im tam po prostu nakopać, a on się woli skupiać na kopaniu jednak piłki i na kopaniu tylu goli, ile trzeba.
1: Piękne. Dystans, radość z gry, radość z życia. Tego również wam w ten weekend życzymy. Ale póki co jeszcze warto zostać z nami, bo zaraz niezwykłe rzeczy. Zaraz między innymi premiera nowego numeru Roxy Węgiel w RMF
0: Max. To jest bardzo dobry numer.
1: To jest dobry numer. To zostańcie z nami, bo warto, bo będzie się działo. Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, a u nas podsumowanie te, co ważne w Kielcach i regionie. Michał Michta, zapraszam na Flash. Na początek szybki raport z kieleckich ulic i coraz bardziej widoczne przygotowania do budowy trasy S74. Z krajobrazu ulic Łódzkiej Jesienowej znikają kolejne drzewa. Dla kierowców ważne informacje, musicie liczyć się ze zwężeniami oraz zmienionym przebiegiem pasów ruchu. A my wiemy już, kiedy te utrudnienia będą niestety bardziej uciążliwe. O tym teraz Marcin Różyc.
1: Tak, najpierw zamknięta będzie ulica Transportowców w rejonie Kongresowej i Łódzkiej. To już w czerwcu i tak będzie przez pół roku. Potem w lipcu na 5 miesięcy zamknięte ma zostać skrzyżowanie Jesionowej z Klonową. A we wrześniu zostanie zamknięta dla ruchu ulica Świętokrzyska i to aż na 10 miesięcy. Jesienią w październiku zamknięta ma zostać Łódzka od Olszewskiego do Zagnańskiej i to aż na ponad rok. Łatwo na pewno nie będzie.
0: W RMF Max o tych wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Warto być z nami. Teraz przypominamy, jeszcze do poniedziałku do godziny 23.59 macie czas, by zgłosić projekty do budżetu obywatelskiego w Kielcach. Możecie zaproponować lokalne inwestycje. Zrealizowane będą te, które potem w głosowaniu zyskają największe poparcie.
2: Wyobraźnia mieszkańców, myślę, że tu będzie bardzo kreatywnie działać. Ograniczeń nie ma za wiele. Oczywiście te ograniczenia muszą opiewać się na pewnym racjonalnym podejściu do projektu, dobrym skosztorysowaniu, no i też zaplanowaniu takiej inwestycji na gruntach, które są w zasobie miasta bądź w zasobie spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.
0: Mówi prezydent Kielc Agata Wojda. Świętokrzyscy policjanci rywalizowali w Kielcach o miano najlepszego funkcjonariusza ruchu drogowego. Wśród konkurencji było kierowanie ruchem na skrzyżowaniu Ścigiennego i Wapienkowej.
3: Trzeba wykazywać się przede wszystkim precyzją, gestami, no i w tym momencie sylwetką policjanta, która mówi nam już, jakie sygnały policjant podaje.
4: Policjant stoi tyłem, plecami, zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub przodem, również zakaz wjazdu na skrzyżowaniu, tak? Policjant stoi linią barków, bokiem, więc ruch jest otwarty.
0: Mówili komisarz Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz aspirant Paweł Walasek, uczestnik kursu. Kolejne konkurencje rozegrano na strzelnicy przy Kusocińskiego. Z kolei na torze Kielce sprawdzane były umiejętności prowadzenia auta.
5: Słuchacie RMF Max.
0: A na koniec krótko o wydarzeniu, na które czekają studenci. Już w przyszłym tygodniu w Kielcach wystartują juwenalia. W poniedziałek o 17 ulicami Kielc przejdzie korowód. W planach są oczywiście koncerty, ale także wydarzenia, które, jak mówią organizatorzy, są odpowiedzią na trendy z TikToka.
6: Będzie się Slavic Night. Będą górale, będą słowiańskie kapele, będzie koncert oraz Tour Ninja Warrior, z którego studenci również będą mogli korzystać. Po godzinie 20 impreza plenerowa zamienia się w DJ-kę, czyli otwarta impreza na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej.
0: Wydarzenie w czwartek zapowiadała je Oliwia Śledziewska z Samorządu Studentów Politechniki.
5: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
0: Oto sprawdzone informacje na weekend. Sobota nie zachwyci jeszcze słońcem, będzie pochmurno, ale z szansą na przejaśnienia. Maksymalnie 17 stopni, opady nie są prognozowane. W niedzielę przyjemniej, więcej pogodnego nieba, maksymalnie 20 kresek. Ciśnienie nieco nam się podniesie. To będzie najlepszy moment na naładowanie baterii, bo poniedziałek przyniesie chmury i deszcz, no a we wtorek zaledwie 11 stopni. Trzeba więc wykorzystać dobrze to pogodowe okno w niedzielę.
7: Minuty po godzinie 19:00 to jest dobry czas, żeby wam powiedzieć, ile dobrej muzy się u nas pojawi, również tej premierowej, premiera już za parę chwil na naszej antenie.
8: Ile?
7: Ty mnie teraz pytasz o matematykę, człowieku, czy ty jesteś poważny? Czekaj, szybko to policzę. 9 minut. 9,5 nawet tak, 9,20, no.
8: Wytrzymam.
7: No i fajnie.

0: Trochę nostalgii wlane w serduszko, a ta nostalgia niesiona przez muzykę jest najpiękniejszą nostalgią. To Kygo, Khalid i Griffin w numerze Save My Love.
1: A my teraz chcielibyśmy wam trochę w serduszko i w uszko wlać nowości, bo mamy dla was numer, który wyszedł dosłownie dzisiaj i już grzeje na streamingach i mamy nadzieję, że was rozgrzeje teraz przy radiu. Polecam dać głośniej, jeżeli jesteście fanami albo Roxy, albo Łajciora, albo jednego i drugiego, bo to jest świeżynka właśnie od nich.
0: Pięknie ogłosili tę współpracę. Wspólne zdjęcie pod kultowym napisem Hollywood w LA. No i zapłonął internet, zapłonęły serca fanów i dostajemy dzisiaj numer Chciałam Ciebie Więcej.
1: Premierowo w RMF Max, a jeżeli chcielibyście na żywo, premierowo ten duet usłyszeć, to ING Silesia Beats, tam będzie można to zrobić. Bilety na ten event będziemy dla was mieć.
0: To słuchajcie, premiera w RMF Max.
2: And now, ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
1: I ostrzegamy przy okazji, Roxy w takim bardziej rockowym, mrocznym, może delikatnie wydaniu, na pewno mocniejszym niż zwykle.

0: co za piękni ludzie o pięknych głosach. To Rose w towarzystwie Bruno Marsa. Apyty w RMF Max.
1: Chociaż z tego co wiem, rodzice ich szczerze nienawidzą, bo dzieciom ten numer się mocno wkręca i każda jazda do przedszkola to zazwyczaj jest właśnie słuchanie Apyty w kółko i w kółko i w kółko i rodzicom już to wychodzi wszystkim.
0: To nie jest
1: stronami.
0: Takie złe, przypominam wam Baby Shark tu tu du, du, tu
1: tak, zawsze mogło być gorzej, to
0: mogło
1: prawda.
0: Mogło być gorzej.
1: Mogło być gorzej, ale w życiu może być też lepiej. Czasem jest tak, że człowiek przegrywa, czasem później wygrywa dzięki temu. I tak było w przypadku pewnego Niemca, który pojechał na wakacje i tam była walka o leżaki, taka klasyczna.
0: Klasyka, no. Absolutna.
1: I on przegrał z kretesem.
0: Żadnego leżaka przez ani cały tydzień ani dla siebie, ani dla swojej rodziny nie wywalczył i mówi, tak być nie będzie. Nie ma leżaka, nie ma pieniążków. I poszedł do biura podróży, zażądał zwrotu. Biuro podróży oczywiście, skończyło się to wszystko w sądzie, ale uważajcie, bo ten Niemiec wygrał. I wygrał 4000 zł odszkodowanie za to, że nie miał leżaka na wakacje.
1: Co jak cyk będzie na kolejne wakacje, na których też się będzie mógł z kimś sądzić?
0: Ja też. Ja też proszę o wakacje, po których mogę iść do sądu. Wymarzone wakacje dla Polaka.

0: A zrób osła.
1: Bo nie zrobię.
0: No zrób.
1: Nie zrobię.
0: A czemu nie?
1: Ja nie chcę.
0: A ty nie chcesz?
1: Ja nie chcę.
0: Ja mógłbym zrobić.
1: No to zrób.
0: Tylko ty najpierw powiedz czemu, bo to tak głupio bez tego.
1: Nie, dlaczego?
0: Nie
1: no zrób, zrób, a ja powiem dlaczego. Bardzo ładnie. To był Michał Siwek, proszę państwa.
0: A o zrobił Boże, osła. Co ja robię ze sobą? Co ja
1: dlatego, że mamy światowy dzień osła dzisiaj, słuchajcie. I mamy pytanie do was. Jak robi osioł? Jeżeli ładnie zrobicie nam osła, nagracie nam go na Messengerze RMF Max, to my wam coś ogarniemy. Na przykład gadżeciki, w których jest na przykład wiatraczek, taki fajny, co go można do telefonu podłączyć, kubeczek termiczny, a może coś innego się
0: no tylko
1: znajdzie?
0: Proszę bardzo, niech nie będę jedynym człowiekiem, który właśnie zrobił z siebie osła przed całą Polską. I znów chciałbym przeprosić mamę. Mama myśli, że jestem dziennikarzem, a
1: proszę, ja robię osła. Twoja mama dobrze wie od dawna, że wcale nie robisz poważnych rzeczy w pracy.
0: No to zróbcie osła. Messenger RMF Max, głosóweczka, czekamy. Dzień osła trzeba jakoś uczcić.
1: Jakoś go oślić? Coś?
0: Już zostaw. Już się skompromitowaliśmy. Znaczy ja przynajmniej. Ty już nie musisz. 5.

0: Dzień dobry, witamy na Festiwalu Osłów.
1: W Galaktyce Osłów.
0: W Galaktyce Osłów. Dziś dzień osła i postanowiliśmy z tej okazji robić osła. I to jest bardzo logiczne, tu się wszystko zgadza. Nie zadawajcie więcej pytań. Oto osły RMF Max.
2: Ziemano, ziemano, gorąco pozdrawiam z Kujawsko-Pomorskiego. Może osła nie zrobię, ale... A jednak zrobiłem.
0: A jednak zrobił.
1: Bardzo ładnie zrobił, no.
0: Bardzo to był ładny osioł. To taki osioł ziewający.
1: Albo z czkawką ewentualnie.
0: Trochę
1: coś mu
0: tak.
1: Dolega na pewno. A ten to się wkurzył
0: nie,
1: strasznie.
0: To jest osioł, który marzy o karierze jako kierunkowskaz.
1: Tak.
0: Tak,
1: tak, ale nie w BMC. A temu co to nie wiem.
0: To jest osioł z astmą, przysięgam.
1: Ale wiecie co jest najpiękniejsze? Jest piątek wieczór, a wy robicie osła w RMF Max. Ja za to kocham.
0: Boże,
1: was,
0: my nigdy
1: wszystkich.
0: Nie dostaliśmy tylu wiadomości na Messenger, przysięgam. Przecież Facebook to już do nas pisze, żebyśmy przestali, bo oni nie wiedzą co się dzieje.
1: Zaraz dostaniemy bana za to. Ale nie szkodzi.
0: Dziękuję.

0: do obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W Media Expert taniej masz.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Bye.
1: Oto sprawdzone informacje na weekend. Sobota nie zachwyci jeszcze słońcem, będzie pochmurno, ale z szansą na przejaśnienia. Maksymalnie 17 stopni, opady nie są prognozowane. W niedzielę przyjemniej, więcej pogodnego nieba, maksymalnie 20 kresek. Ciśnienie nieco nam się podniesie. To będzie najlepszy moment na naładowanie baterii, bo poniedziałek przyniesie chmury i deszcz, no a we wtorek zaledwie 11 stopni. Trzeba więc wykorzystać dobrze to pogodowe okno w niedzielę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: I takie nowości to my szanujemy i wy szanujecie również. To Gibbs i Win w RMF Max tuż przed godziną 20.
1: My mamy wina, ale to nie nasza wina, że ten program się już kończy. Kanał Nadawczy, dziękujemy bardzo za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek. To było piękne spotkanie z osłami. Nami, wami, wszyscy jesteśmy dzisiaj osłami w Dniu Osłów.
1: Dzień Osła dziś celebrowaliśmy. Kto słyszał, ten słyszał i na zawsze w naszym sercu osły. Do usłyszenia, graba za chwilę w RMF Max. Pa!
2: W końcu nadszedł on, w końcu nadszedł piątek, w końcu można myśleć o tym, żeby gdzieś się pobawić, a my w RMF Max od tego jesteśmy, żeby wam te najlepsze imprezy na imprezowej mapie Kielc akurat po prostu wskazać. Możecie wybrać się do Czerwonego Fortepianu, który dzisiaj ma imprezę najlepszych piosenek z lat 80. Impreza, która zaczyna się od godziny 20, ale spokojnie, będzie trwała do białego rana, więc będzie można się do hitów serwowanych przez DJ-a Trackmeistera na pewno bardzo dobrze bawić. I niech wypną ci się wrotki. To nie jest to, że ja to mówię, tylko to mówi jeszcze raz Czerwony Fortepian. Jutro ma taką imprezę i jutro będzie mieć taką propozycję od godziny 20. Na pewno też się będzie można bardzo dobrze pobawić. Natomiast jeżeli chcielibyście się pośmiać, to przypominam, że już jutro Polska Noc Kabaretowa w Kadzielni startuje od godziny 19. Będzie Igor Kwiatkowski, będzie Kabaretka 2, będzie też Mariusz Kałamaga i cała masa innych polskich fajnych kabaretów. I jeszcze ostatnia propozycja. Jutro Klub Maska otwiera strefę letnią tak na poważnie i zagra MJ Sax.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

Najważniejszy wieczór tygodnia. Ja wiem, że będą dyskusje, że to sobota. Nie, to jest oczywiście piątek. No to zaczynamy nasz wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, a startujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości, premiery. Za chwilę Sony Fodera, a zestawienie otwiera ten duet. Christian Marci, Reverend House, Taka Petarda, Fast Cars and Superstars. RMF Max 10. Numer 10.

0: czegoś dobrego. Przed chwilą w poczekalni listy Hop Benz nasz nowy wykonawca, Daydream Affiliate, jego playback twierdzi, że jego muzyka ma hipnotyzować i to się chyba sprawdza. Czy śpiew Alexa Warrena hipnotyzuje fanów? Na pewno tak. Alex kończy piątek na miejscu 9. Fever Dream.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Tak, tak, rzepaki już żółte, coraz wyższe. Można sobie robić jeszcze zdjęcia w rzepaku, a nawet trzeba w ten weekend. Marshmello i Thomas Rhett, nasza nowość w RMF Max. Where we go?

0: Jeśli mama jest DJ-ką, tata jest DJ-em, no to Alok jako synek no chyba też musiał zostać DJ-em. Nie obrał zawodu stolarza, a nawet brat też miksuje. Alok i Khalid, Dive Into Me, to siódemka piątkowo na liście Hobbence. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber, no i będzie chaosowa petarda sezonu. Duet Another w numerze Talk To You.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewałeś.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
3: To przecież to jest ten film teraz.
2: Serio?
3: Skito!
4: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

wiecie jak lato, co wy na to? To nasze modelki na razie w poczekalni listy Hot Bands. Rok temu tańczyły, śpiewały na naszej trasie Lato na Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon, jesteśmy po imprezie w Gorlicach, a w przyszły weekend będziemy w Pile. Teraz coś z zaproszeniem. DJ Ola, która też będzie w Pile na naszej imprezie, miksuje takie klimaty. To holenderski duet Another Talk to You. Chyba

Słuchajcie, umówmy się, że damy mu jeszcze ten weekend, żeby pojawił się w zestawieniu listy Hobbensa, jak nie, no to nie wiem, czy będziemy czekać. Kaszmir, do tego tańczę. Ultra Love czeka na twój głos też, rmfmax.pl. Na trzecim przypiątku White, California Love, na drugim Damiano Dawid, The First Time, wrócił i to tak wysoko, a na miejsce pierwsze, tak właśnie zaczyna się weekend, no nie mogło być inaczej. Wraca Gordo, Loco, Loco, Contigo, nasza nowa jedynka. One. Numer 1.

0: Choco Gordo 1, tak otwiera weekend na liście Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrymi bitami. Będzie nowość, jaką przynosi Anima, także Faithless. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: W końcu nadszedł on, w końcu nadszedł piątek, w końcu można myśleć o tym, żeby gdzieś się pobawić, a my w RMF Max od tego jesteśmy, żeby wam te najlepsze imprezy na imprezowej mapie Kielc akurat po prostu wskazać. Możecie wybrać się do Czerwonego Fortepianu, który dzisiaj ma imprezę najlepszych piosenek z lat 80. Impreza, która zaczyna się od godziny 20, ale spokojnie, będzie trwała do białego rana, więc będzie można się do hitów serwowanych przez DJ-a Trackmeistera na pewno bardzo dobrze bawić. I niech wypną ci się wrotki. To nie jest to, że ja to mówię, tylko to mówi jeszcze raz Czerwony Fortepian. Jutro ma taką imprezę i jutro będzie mieć taką propozycję od godziny 20. Na pewno też się będzie można bardzo dobrze pobawić. Natomiast jeżeli chcielibyście się pośmiać, to przypominam, że już jutro Polska Noc Kabaretowa w Kadzielni startuje od godziny 19. Będzie Igor Kwiatkowski, będzie Kabaretka 2, będzie też Mariusz Kałamaga i cała masa innych polskich fajnych kabaretów. I jeszcze ostatnia propozycja. Jutro Klub Maska otwiera strefę letnią tak na poważnie i zagra MJ Sucks.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość i tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2!
9: Szykuj się na...

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: You make me feel alive again.

0: No i pięknie, po prostu beautiful. Anima i jego nowość przed chwilą w RMF Max. Jest pięknie, no bo przecież wystartowaliśmy weekend. Wieczór należy do nas, będzie dużo dobrego bitu. Tak mnie naszło. Może Calvi i Remi za kilka minut, kto by chciał? Explosion. Okej, okay, jest piątek, będzie impreza teraz. Kukę i Francis.
1: RMF Max. Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie

większą sławę. Calvi i Remy i słynne Explosion. Pojawiły się nawet różne ciekawe remiksy ostatnio. A ja wciąż mam problem, kiedy widzę ten duet, to wciąż się mylę. Nie wiem, który to Calvi. Nie Calvin Klein, tylko Calvi. Nie wiem, który to Calvi, a który to Remy. Trzeba chyba odrobić pracę domową. Teraz klubowe nowości, które polecam na weekend w RMF Max. To brazylijski duet bracia z projektu Dub Dogs. How Does It Feel? Trochę klasyki i trochę współczesnego brzmienia.

0: Smolasty piątkowo-imprezowo w RMF Max. Jego sezon, no startuje sezon na koszenie. Skoro trawa już trochę wysoka, to koszą. A naukowcy, słuchajcie, odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy poprawia nastrój. Ja myślę, że nie trzeba do tego naukowców. Może jest głośno jak koszą, ale później jak to wszystko pięknie pachnie. No jest sobota, będą kosić, ale na razie w piątek wieczorem tańczymy za chwilę Meduza. Wróci też duet Axwell Ingrosso.
1: Max. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

w RMF Max, Yearbox i jego Graceland, także na urodziny. Kto świętuje, zawsze możecie napisać do graby na rmfmax.pl. Świętuje Karolina, którą pozdrawia siostra Ola. Kochana siostra, pamiętaj, 30 urodziny są wyjątkowe, mimo że wiele osób się ich boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą, spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa. Twoja siostra, no to siostry dla was piątkowo, urodzinowo. Filipek, Nel i Jonatan w RMF Max.

0: muzyka przyzwyczaiła nas do takich, wiecie, lirycznych, romantycznych opowieści, ale tutaj tak bardzo imprezowo, tanecznie, słonecznie i na wiosnę dwa dni, no przed nami dwa dni weekendu, proszę to wykorzystać na maksa. Można się także ponudzić, posłuchać dobrego bitu. W piątek wieczorem wróci Slim Shady, a za chwilę Kungs i jego Galaxy. Będzie też nowość od Kaiko i coś dobrego od Gipsa.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
14: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Top ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Czy można zrobić jeszcze, a propos treningu, skoro tutaj taka inspiracja, czy można jeszcze zrobić formę na lato? Może być trochę za późno, można zrobić taką mini foremkę na lato, albo taka propozycja od Graby, już dzisiaj zaczynamy robić formę na lato 2027, co wy na to? Teraz też na lato i dla tych, co za kółkiem, z RMF Max, wieczorowo Gibbs, jego Drive, no to jedziemy.

Czy pamiętacie jeszcze te dziewczyny? Miały zastąpić Spice Girls i trochę im się to udało. To dziewczyny z Girls Bandu Sugar Babes i wielki hicior Push the Button. Teraz coś świeżego na wiosnę i na lato z RMF Max. To Jennifer Lopez i David Guetta. Ja sprawdziłem, czy willa Jennifer Lopez jest jeszcze do kupienia. Tak, tak. Jennifer Lopez wystawiła i obniżyła cenę o 10 milionów dolarów. Jest okazja, jest promocja. JLO i David Guetta teraz. Save Me Tonight.

Sofia Loren, Tymek. Piątkowo-weekendowo. Mam do was także weekendowe wiadomości z Japonii. Sprawdziłem dzisiaj, doczytałem, że tam coraz więcej osób wynajmuje sobie przyjaciół do zdjęć. To taki nowy trend. Wszystko po to, żeby lepiej wyglądać w social mediach. Czyli nawet samotność ma dzisiaj filtr, dobry kadr i na samotności też ludzie zarabiają. A propos zdjęć, chciałbym mieć zdjęcie z tą dziewczyną, bo to będzie jej sezon. To Jazzy i DJ Spritz. Od razu słychać, że jest piątek. Can't deny it.

Nie mówię tak, nie mówię nie, to Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, bity, przy których raczej nie zaśniecie o tej porze, a badania pokazują, że ludzie wydają więcej pieniędzy, gdy są niewyspani, dlatego zakupy po północy kończą się czasem gorzej niż impreza w środku nocy, tak więc po północy nie kupujemy, zostawiamy to na rano, a żeby nie zasnąć za szybko, kolejna nowość. Ale Farben wraca, polecam wam jego Body Talk, świeża nuta w RMF Max.

0: i piątek wieczór to także czas na odważne decyzje. Okazuje się, że po 22 ludzie często podejmują bardziej odważne decyzje w swoim życiu, dlatego nocne wiadomości zaczynające się od hej bywają niebezpieczne, bo nie wiadomo, jak to się skończy. No to na odwagę Christian Marci i Reverend House za chwilę, Fast Cars and Superstars. Wróci też Ariana Grande.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

Nareszcie weekend. Piątkowo męskie granie orkiestra. Nowe męskie granie w RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie. Nareszcie piątkowo wieczorowo. Dopiero po 23. No w weekend to dopiero. Słuchajcie, a ile dni do wakacji? No bez weekendów to w ławkach tylko 34 dni. Czujecie to? Na lato także Swedish House Mafia. Wait so long.

Ejcio mama, Jennifer Lopez robi nam piątek w Air Max Max. Czy ktoś z was o tej porze jeszcze może na komputerze w pracy albo w biurze? No to proszę to szybko wyłączać dla zdrowia. Są nawet takie firmy, na przykład w Korei, gdzie wyłącza się komputery pracownikom po godzinach, żeby zmusić ich do odpoczynku, bo oni to tam naprawdę przeginają. No to już nie przeginajcie, posłuchajcie dobrej nuty. Nowość na weekend w Air Max Max. Wraca do nas Oscar Metcalf, jego Sweet Nothings.

bujają się tłumy na imprezach modelek. Tutaj modelki i jeszcze ekipa oczywiście i Wersow też. Santa Cruz, jest piątek, wrzuć na luz. To z zaproszeniem na nasze Lato na Maxa, bo na naszej scenie modelki też przecież były. Kolejna impreza w przyszły weekend, w sobotę w Pile i na scenie Zalia, którą na pewno kojarzycie z wielu hitów przez ostatnie miesiące, Posti. I także nasza Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory z RMF Max. Może także ten, mógłbym się nawet założyć, że pojawi się w jej secie w Pile w sobotę, 16 maja. Andy Dust i jego Zokaria.

kochasz sobel piątkowo-wieczorowo, może dla wszystkich, którzy z nami już w łóżku, tak powoli o tej porze. A wiecie, że podobno czerwone światło pomaga szybciej zasnąć, ale czerwone lampki w klubach zwykle prowadzą w przeciwnym kierunku. No teraz taka klubowa czerwona lampka. Nasza imprezowa nowość, John Summit i Chainsmokers rozpędzają się weekendowo w numerze All The Time.

Flessy BB Rexa, New Religion, do tego tańczę. Teraz wiadomość dla tych, którzy szukają może miłości wiosną. Podobno ludzie częściej zakochują się podczas podróży niż w codziennym życiu. No to jak nie jakaś dłuższa podróż, to może przynajmniej podróż do lasu, spacer w lesie albo w parku. Wiadomo, walizka, zachód słońca potrafią zrobić często lepszą robotę niż aplikacje randkowe, a skoro to sezon na miłość, to także nowy sezon. Sezon to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło. Macie go teraz.

Fajnie to odświeżyli Felix Jeni, Kaskada, Boy You Turn Me. Takie bity piątkowo. Ciekawe, gdzie ten numer zatrzyma się jutro w podsumowaniu całego tygodnia na liście Hot Bands. Zapraszam was w sobotę od 17. Wielka trzydziestka, nowości, premiery, których jeszcze nie słyszeliście. Można jeszcze głosować. Zapraszam, sprawdzajcie hity swoich faworytów na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!